Ładnie nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Home. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Słuchacie magazynu To jest tydzień, na który zaprasza mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. A naszą audycję zaczynamy od ważnej wiadomości dla mieszkańców Dąbia, bo w poniedziałek wystartował poważny remont ulicy Dąbskiej. Szykują się naprawdę spore utrudnienia.
7: Istotne dla Krakowa.
8: Chodzi o taki dosyć newralgiczny odcinek ulicy Dąbskiej, który jest teraz pozbawiony i chodnika, i tam oświetlenie jest dosyć słabe, więc rzeczywiście chodzi o ten taki fragment z takim zakrętem charakterystycznym o 90 stopni już za skrzyżowaniem z ulicą Zwycięstwa i Kosynierów. Ulica Zwycięstwa i Kosynierów. Zwycięstwa to jest ta, którą się dojeżdża właśnie od strony Dąbia, a Kosynierów to jest ta, która prowadzi tam dalej w stronę Mogilskiej. Więc rzeczywiście od tamtego skrzyżowania do przejazdu kolejowego w takiej bocznicy kolejowej, gdzie zaraz za tym przejazdem był wjazd do byłego centrum handlowego. No i w ramach tego zadania przede wszystkim wyposażymy ten fragment wreszcie w chodnik, bo tam chodnika nie ma, jednak troszkę ludzi tam chodzi, zwłaszcza w stronę Tauron Areny, w stronę dużego sklepu sportowego, który tam się znajduje nieopodal, więc rzeczywiście tam chodnik jest wskazany. Również na fragmencie ulicy Kosynierów, właśnie w stronę ulicy Mogilskiej, tam również chodnik będzie budowany i on jakby zostanie dosztukowany do już istniejącego tam chodnika. No poza tym oczywiście zupełnie nowy asfalt, oświetlenie tej ulicy, to co jest faktycznie ważne. No to jest taka inwestycja, która jest robiona w ramach Paktu dla osiedli i ona zresztą była mocno postulowana o to, żeby ten fragment przebudować przez mieszkańców, przez Radę Dzielnicy, więc te prace tam się rozpoczną. Koszt tych prac to bodaj nieco ponad 2 miliony złotych. Rozpoczynamy 1 czerwca i te prace powinny się zakończyć po pół roku, czyli tak na końcówkę roku już będziemy mieli ten fragment przebudowany.
6: A jakie utrudnienia dla kierowców kierowców, pieszych, rowerzystów być może?
8: No właśnie w związku z tym, że tam jest dosyć wąsko i jednak te prace będą obejmowały no, całą szerokość tej jezdni, no to nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów, no tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment pomiędzy tym układem drogowym przy byłym centrum handlowym, a właśnie tym skrzyżowaniem Kosynierów i Zwycięstwa będzie zamknięty, no więc tutaj objazdy są przez ulicę Lema głównie poprowadzone, więc tutaj prosimy o to, żeby kierowcy zwracali uwagę i szczególnie w tym pierwszym okresie, jeżeli ktoś chce właśnie by przejechać tymi uliczkami od Mogilskiej do Alei Pokoju albo od Alei Pokoju do Mogilskiej, no to niestety, ale przez ulicę Domską będzie to niemożliwe do wykonania.
6: Było o utrudnieniach, to teraz dobra informacja, bo prawdopodobnie jeszcze na przełomie lata i jesieni krakowiaki, czyli najdłuższe tramwaje w mieście, dojadą do pętli Wzgórza Krzesławickie. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na problemy proceduralne.
9: Sprawdzam w Krakowie.
10: Ta sytuacja jest tak naprawdę wynikiem kilku zdarzeń. Po pierwsze, wynikało to stąd, że od decyzji z RIT wydanej przez wojewodę złożyły strony odwołania Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Takie odwołanie trafia do ministerstwa i no, ta procedura na tyle długo trwała, że zakończyła się dopiero na początku bieżącego roku. Chyba to był luty lub marzec tego roku.
6: Czyli nie była prawomocna?
10: Nie była prawomocna. W ślad za tym, zgodnie z przepisami, wszystkie nieruchomości, które zostały objęte decyzją z RIT, nie były z punktu widzenia prawnego własnością gminy, a to spowodowało, że nie było możliwości, aby przez te tereny Tauron mógł prowadzić kable zasilające do podstacji zlokalizowanej w rejonie przystanku Jarzębiny. Dopiero ta decyzja umożliwiła nam podjęcie tych działań, tak naprawdę potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a to z kolei umożliwiło podwykonawcy firmy Tauron rozpoczęcie procedury zgłoszenia prowadzenia robót w zakresie przyłączenia podstacji do ich infrastruktury elektroenergetycznej.
6: Czyli Tauron dopiero stara się o pozwolenia. Myśli dyrektor, że wyrobi się w tym przewidywanym przez państwa czasie, czyli powiedzmy przełom sierpnia-września?
10: Na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że tak. Pierwszą część zgłoszeń już uzyskał, w sensie jakby brak zastrzeżeń co do prowadzenia robót. Potrzebna jest druga część, którą będzie wydawał wojewoda. W tym zakresie ma taki wniosek złożyć. Zakładamy, że najpóźniej do końca miesiąca. No i tutaj będziemy też pilotować tą sprawę po stronie Urzędu Wojewódzkiego, aby w miarę możliwości sprawnie tym tematem się zająć, tak aby jeśli nie w czerwcu, to w lipcu te prace wykonawca mógł wykonać. Mówimy tutaj oczywiście o podwykonawcy firmy Tauron. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, jest to czas około 3 do 4 tygodni plus odbiory, więc wygląda na to, że faktycznie nowy rok szkolny powinien rozpocząć się z wykorzystaniem już taboru wielkopojemnego.
6: Trochę specustawa, która wprowadza tak zwane decyzje z RIT, jest jak widać kulawa.
10: No tak, bo faktycznie ostateczne zatwierdzenie podziału następuje w momencie, kiedy decyzja staje się ostateczna. Tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę naszego projektanta, czyli osoby, która uzupełniała te wszystkie braki, które ministerstwo wskazywało, wydawało się, że szło to bez zbędnej zwłoki. No niemniej jednak no, tych odwołań chyba ministerstwo ma trochę w nadmiarze i stąd ten czas, który był potrzebny na rozpatrzenie tej sprawy, tak długo trwał. No, z naszej strony faktycznie to spowodowało również drugi problem, bo do momentu, kiedy ona nie jest ostateczna, to też kwestie samych podziałów, decyzji odszkodowawczych również zostały wstrzymane ostatecznie do czasu zatwierdzenia tej linii podziałowej.
11: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Rzeczywiście był z tym kłopot i po otwarciu przebudowanej pętli na Wzgórzach Krzesławickich okazało się, że no, ta moc, która tam jest, jeżeli chodzi o zasilanie w sieci trakcyjnej, jest niewystarczająco do tego, żeby kursowały na linii numer 4 krakowiaki. W związku z tym na linię zostały wysłane lajkoniki, krótsze o 10 metrów, no ale wszyscy wiemy, że linia numer 4 jest linią bardzo popularną, zarówno w rejonie Nowej Huty, jak i w rejonie Bronowic. No i tam tych krakowiaków rzeczywiście brakuje. My znamy te głosy i mieszkańców, i radnych, i naprawdę my bardzo chcielibyśmy, żeby już krakowiaki wróciły na te linie, bo wiemy, że jak najbardziej jest tam ten taki pojemny tramwaj potrzebny. Więc dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. My jak otrzymamy tylko potwierdzenie od tych jednostek, które zajmują się tą inwestycją związaną z zasilaniem, że wszystko jest już okej, natychmiast te krakowiaki wyślemy. No wiemy, że może się to wydarzyć na przełomie sierpnia i września. Więc czekamy. Z naszej strony tutaj naprawdę nie ma żadnych problemów, żeby stało się to naprawdę nawet z dnia na dzień. Jak otrzymamy informację, że od jakiegoś dnia trzeba wysłać krakowiaki na linię numer 4 i że można to zrobić, to my od razu po prostu to robimy.
6: Taboru wystarczy i czy przywrócenie krakowiaków na czwórkę do wzgórz Krzesławickich będzie oznaczało, że na tory powrócą 105, czyli akwaria, które od dłuższego czasu już nie kursują.
11: Zobaczymy, jak uda się to zrobić. Wszystko zależy jeszcze od tego, jaki będzie poziom funkcjonowania komunikacji tramwajowej, bo przypomnijmy, że w czerwcu rusza bardzo duży remont pod Teatrem Bagatela. My w tej chwili czekamy już na taką ostateczną wersję tej siatki połączeń tramwajowych, która w związku z tym remontem będzie funkcjonować. Do Bronowic tramwaje nie będą kursować, będzie tam komunikacja autobusowa zastępcza i to na pewno też wpłynie na to, ile tych tramwajów będzie potrzebnych do ruchu, ile do ruchu będzie kierowanych.
6: Ale z drugiej strony będzie też otwarta linia do Mistrzejowic jesienią prawdopodobnie.
11: Ale właśnie to chciałem też dodać, że będzie otwarta linia w tym roku pewnie do Mistrzejowic i to na pewno spowoduje, że tych tramwajów będzie potrzebnych więcej, więc trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy 105 będą musiały wrócić. Absolutnie tutaj, jak informowaliśmy o tym, że 105 na razie na krakowskie torowiska nie wyjeżdżają, nie mówiliśmy, że to jest ich wycofanie, że to jest ich koniec w Krakowie, bo wiemy, że jeżeli będzie potrzeba, no to te pojemne tramwaje złożone przede wszystkim z trzech wagonów 105N będą po prostu musiały na ulicę wrócić. Z drugiej strony nam zależy na tym, żeby krakowska komunikacja tramwajowa była dostępna dla wszystkich, no a wiemy, że 105 to wagony z wysoką podłogą, bez klimatyzacji, więc ich kursowanie zawsze też przysparzało pewnych problemów tym osobom z ograniczoną mobilnością, osobom poruszającym się na wózkach, czy osobom starszym. Więc jeżeli nie będzie takiej konieczności, to 105 nie wrócą, ale jeżeli będzie taka potrzeba i ta liczba wagonów do ruchu będzie na tyle wysoka, że bez nich sobie nie poradzimy, no to w jakiejś części zakładamy, że mogą do ruchu wrócić.
6: To wróćmy jeszcze na moment na wzgórza Krzesławickie. Jak wyglądał taki brak mocy z perspektywy motorowego? Nie wiem, tramwaj nagle staje, czy nie wiem, zwalnia, bo tego prądu brakuje?
11: W przypadku wzgórz Krzesławickich my nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tam doszło do zatrzymania tramwaju z powodu na przykład braku napięcia w sieci trakcyjnej, no bo wiedząc od tych jednostek, które tym się zajmują, że tam może być taki problem, na linię po prostu krakowiaki w dużej liczbie na czwórkę nie wyjechały. Natomiast my mieliśmy takie sytuacje, kiedy na przykład była oddawana linia do Górki Narodowej i tam rzeczywiście był taki moment, kiedy to napięcie nie zostało podane w odpowiedniej mocy i wtedy rzeczywiście, kiedy do tej pętli nowo wybudowanej na Górce Narodowej zaczęły kursować krakowiaki, no to pojawił się problem i po prostu tramwaje się zatrzymały, stanęły. No bez napięcia w sieci trakcyjnej tramwaj żadną siłą nie pojedzie.
6: Czyli co, taki krakowiak, mówiąc kolokwialnie, wywalał stopki i musiał podjeżdżać tramwaj, który mniej tego prądu zużywał i go przepychać?
11: Nie, to wtedy my czekaliśmy, aż to napięcie zostanie podane i krakowiak już wtedy oczywiście mógł zjechać. My też zawsze, jeżeli jest taki problem, to tak robimy, żeby nie było kumulacji odjeżdżających jednocześnie tramwajów, żeby ten pobór mocy nie był tak duży. No nie jest tajemnicą, że największy pobór tego prądu sieci trakcyjnej jest wtedy, jak tramwaje ruszają, więc przy każdej okazji, kiedy jest zgrupowanie jakichś wagonów na mieście, to też można zauważyć, że motorniczowie nie ruszają razem, tylko ruszają w odstępach, tak żeby po prostu ten pobór mocy, pobór energii ograniczyć.
6: Państwo zamawiają nowe, długie tramwaje, także z PESY, czyli od producenta, który krakowiaki wyprodukował. Czy one będą równie prądożerne jak nasze najdłuższe wagony, czy już raczej nie nowa technika gdzieś tam się wkrada do tych silników?
11: Nie da się ukryć, że im dłuższy wagon, im lepiej wyposażony, ten pobór mocy jest po prostu większy i tego nie da się zmienić. No, tramwaj, który ma ponad 43 metry długości, w którym może się zmieścić ponad 300 pasażerów, no zawsze będzie pobierał więcej mocy niż tramwaj 26-metrowy czy nawet 33-metrowy. To tutaj no, nie ma takiej możliwości, żeby to w jakimś taki bardzo znaczący sposób ograniczyć. Natomiast no, najważniejsze jest tutaj to, żeby ta infrastruktura, która jest zarówno torowa, jak i związana z siecią trakcyjną, była dostosowana do różnego rodzaju typu tramwajów, także tych najdłuższych, no bo też wiemy, że dzięki tej pojemności tych najdłuższych tramwajów one mogą zapewnić większy komfort przejazdu na tych najbardziej obciążonych liniach.
6: Pętla jest gotowa.
10: Z punktu widzenia samej infrastruktury tramwajowej, tak. Mamy pętlę, też są jakby zakończone prace związane z terminalem autobusowym. To, co jest przed nami, to jeszcze wykończenie prac w samym budynku. Tutaj zakładamy, że początek czerwca powinien być tym czasem, kiedy wykonawca złoży wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Również jeżeli chodzi o część drogową, ona została zakończona. W tym zakresie odbyła się już kontrola z WINB-u. No i czekamy na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Aby ten pełny układ drogowy mógł funkcjonować w całym zakresie tym, jakim mamy tak naprawdę po rozbudowie ulicy Kosmorzowskiej, potrzebne jest jeszcze spięcie tego, skoordynowanie tych prac z węzłem Grębałów. Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak tylko sygnalizacja świetlna na rondzie Grębałów zostanie uruchomiona i uzyskane pozwolenie na użytkowanie na ten odcinek miejski, myślę, że te dwa elementy zostaną uruchomione.
6: A teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Oddala się perspektywa budowy długo wyczekiwanej przez mieszkańców kładki na Żabińcu. Wykonawca projektu na ostatniej prostej wycofał się z podpisania umowy, mówi Łukasz Szewczyk, którego mogliście już usłyszeć w pierwszej części naszej audycji.
7: Istotne dla Krakowa.
10: Ogłoszenie, które zostało przez nas opublikowane, spotkało się z zainteresowaniem jednej firmy. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Firma z Warszawy złożyła ofertę, która mieściła się w budżecie, które miasto ma przewidziane. W ramach tego etapu mieliśmy, właśnie wykonawca miał przeanalizować trzy warianty. Połączenie ulicy Żabieniec z ulicą Langiewicza. Drugi, według dotychczasowych opracowań, które jakby potwierdziły możliwość połączenia ulicy Żabieniec z ulicą Klemensiewicza. Czyli tak naprawdę te rozwiązania wykonawca miał przeanalizować. Z tej perspektywy miał jakby oczywiście zweryfikować pod względem wysokościowym, pod względem jakby technicznym, zaproponować rozwiązanie, które w drugim etapie miało być uszczegóławiane i te rozwiązania miały być przedstawione oczywiście do uzgodnienia zarówno do nas, jak i do innych miejskich jednostek. I trzeci etap to było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który byłby podstawą do zlecenia kolejnego zamówienia w formule zaprojektuj i zbuduj. Wykonawca był w stałym kontakcie z nami, posługiwał się zewnętrznym podmiotem. Ten podmiot został przez nas zweryfikowany, te dokumenty przekazane, jak również zabezpieczenie. Natomiast na ostatnim etapie, kiedy wyznaczyliśmy termin podpisania umowy, wykonawca wycofał się z podpisania tej umowy. Na tą chwilę przygotowujemy nowe zamówienie. Rozmawiamy tutaj jeszcze z panem prezydentem, czy te wszystkie trzy warianty będą brane nadal pod uwagę, ponieważ no, z drugiej strony wiemy o tym, że działkowcom bardzo zależy na tym. Działkowcom, myślę tutaj o ogrodzie, o rodzinnym ogrodzie działkowym Kolejarz, aby ta kładka jak najmniej ingerowała w tereny ogrodu. W związku z tym scenariusz połączenia ulicy Żabieniec z ulicą Langiewicza jest scenariuszem, który jakby najmniej ingeruje. To jest tak naprawdę fragment południowo-zachodni tej nieruchomości, który musiałby być zajęty dla potrzeb pewnie jakiejś rampy dla rowerzystów i pieszych, ponieważ mamy tą różnicę terenu pomiędzy linią kolejową numer 8 a linią kolejową numer 100. To musimy wysokościowo przejść, uwzględniając oczywiście skrajnie kolejową. Więc w tym zakresie jeszcze pewnie z panem prezydentem będziemy na ten temat rozmawiać, jak również z działkowcami, którym bardzo zależy, aby ta ingerencja była jak najmniejsza. Oczywiście są przychylni samej inwestycji, no niemniej jednak no, chcą też zadbać o swoje dobro i o swoje ogrody.
6: Ile ten projekt i ewentualna budowa mogłyby kosztować?
10: Jeśli chodzi o sam ten pierwszy etap, czyli samą koncepcję, tutaj szacowaliśmy, że to będzie około 800-900 tysięcy. Ta oferta właśnie, która została złożona, mieściła się w tym pułapie. Natomiast jeśli chodzi o już część projektowo wykonawczą, tak naprawdę realizacyjną, to był koszt około chyba 25-28 milionów. Oczywiście to wszystko będzie zależało od tych rozwiązań, ponieważ w zależności od tego, czy to będzie ten wariant krótszy, to pewnie on będzie tańszy, jeśli będzie ten dłuższy, to będzie więcej tych robót budowlanych. Za tym przełoży się to na wysokość kosztów tej inwestycji. Natomiast to, co jest na pewno dobre, to to, że to jest po raz pierwszy sytuacja, kiedy mamy zabezpieczone środki finansowe zarówno na dokumentację, jak i na realizację robót.
6: Kiedy ewentualnie może rozstrzygnąć się to postępowanie? Ile czasu sobie państwo dają?
10: Zakładamy, że pewnie na początku czerwca powtórzymy to ogłoszenie, dlatego dajemy sobie jeszcze czas, ponieważ jeszcze w najbliższym czasie pewnie będziemy raz spotykać się z działkowcami, żeby z nimi omówić te scenariusze, aby no, nie była to inwestycja niechciana.

0: inwentaryzacji zieleni, która jest tam w tych ogrodach, która no, będzie wymagała jednak w pewnym zakresie likwidacji i usunięcia. Więc jeśli chodzi o sam czas, to myślę, że to byłby gdzieś początek czerwca, no znowu pewnie około miesiąca, trzech tygodni będzie trwała sama procedura do otwarcia ofert i ewentualnie takiej wstępnej weryfikacji, jeśli oczywiście firmy będą tym zainteresowane. Więc zakładam, że pewnie w wakacje, jeżeli się nic nie zmieni, powinniśmy tą umowę, mam nadzieję, już wtedy podpisać. Pierwszy etap zakładamy, że może będzie troszkę dłuższy z uwagi na to, że no, jakby to odstąpienie od tej umowy spowodowało to, że już i tak nie zdążymy w tym roku z tym pierwszym etapem, czyli jakby z wyborem tych scenariuszy, czyli pewnie będzie około 6-7 miesięcy. Początek 2027 roku mielibyśmy tą rekomendację, 27 pewnie ten drugi etap szczegółowej koncepcji i myślę, że koniec 27 chcielibyśmy ogłosić już zamówienie, formułę zaprojektuj i zbuduj, 28 pewnie projekt z decyzjami, no i przełom 28-29 realizacja. Pewnie mała szansa, żebyśmy to zrealizowali do końca 2029 roku, ale mówię, to wszystko będzie tak naprawdę zależne od ostatecznych rozwiązań. Krótka kładka, możliwe, że to faktycznie w te 12-14 miesięcy uda się zrealizować. To nie jest trudna budowa, więc pewnie będziemy dużo więcej wiedzieli na początku przyszłego roku.
1: I te inwestycje Państwo też w ramach ZRID-u będą chcieli zrealizować. To też taki ciekawy wybieg, bo Państwo zaplanowali również taki komponent pieszo-rowerowy. Nie ma specustawy rowerowej, nie można budować dróg dla rowerów na podstawie specustawy, więc tutaj wjeżdża nam znów ZRID i w ramach poszerzenia czy modernizacji ulicy powstanie też ciąg pieszo-rowerowy albo osobna droga dla rowerów.
0: Tak, faktycznie pierwszy odcinek od ulicy Szabiniec to jest ten jeden ze scenariuszy, zakłada realizację drogi publicznej w oparciu o specustawę drogową. Troszkę jest to następstwem też jakby wcześniejszych działań i decyzji ulicy P, która została wydana. Z jednej strony jakby zapisy tej decyzji i tych ustaleń, które były podstawą do podziału nieruchomości już po samej stronie Żabińca, wskazywały na to, że gmina kupując nieruchomości powinna mieć dostęp do drogi publicznej. To też jakby wprost wynika z ustawy o drogach publicznych. Natomiast my jakby cały czas jesteśmy w kontakcie z właścicielem nieruchomości, na których ta kładka miałaby być zrealizowana, ponieważ działkowcy akurat w tym zakresie te kwestie własnościowe nie mają uregulowane. Więc przy tej okazji, nazwijmy to, mielibyśmy dwa elementy załatwione. Z jednej strony jakby kładkę, z drugiej strony uporządkowany stan prawny tych ogrodów działkowych, bo tutaj ze strony właściciela, przynajmniej te wstępne rozmowy, które z nimi prowadziliśmy, wskazują na to, że jest zainteresowany zbyciem tych nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
1: Zmieniamy temat i mamy ważną wiadomość dla pasażerek i pasażerów w Nowej Hucie, a to dlatego, że od soboty całkowicie nieprzejezdne jest torowisko na odcinku Kombinat Kopiec Wandy.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
3: Kończymy przebudowę rozjazdów torowych pod kombinatem, czyli na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Ujastek. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 2/3 tego skrzyżowania, czyli ta część od strony Alei Solidarności i od strony ulicy Ujastek już została wymieniona. Natomiast pozostała jeszcze ta trzecia część, czyli rozjazdy, które prowadzą w stronę Kopca Wandy, w stronę Pleszowa. I rzeczywiście od soboty będziemy wymieniać to stare torowisko na takie torowisko w technologii już właśnie tych płyt monolitycznych, czyli nie tylko, że prosty odcinek szyny, ale też cały rozjazd jest jakby zatopiony w taki jeden wielki blok żelbetu. To jest technologia, która jest trwała i właśnie jest dedykowana do takich miejsc, w których również po torowisku, a szczególnie właśnie na skrzyżowaniach, przejeżdżają i samochody osobowe, i również komunikacja miejska, a przecież pod kombinat też trochę autobusów dojeżdża, zresztą tam jest pętla autobusowa.
1: I tam też jest spory problem z ciężarówkami, bo jednak masa zakładów różnych przemysłowych i często bardzo ciężkie ciężarówki jeżdżą, no niestety. Te okolice kombinatu to wyglądają trochę jak Grozny po bombardowaniu, asfalt pofałdowany, torowisko w stanie chyba agonalnym już niemalże, czyli takie też zwieńczenie trochę tego remontu Alei Solidarności, można powiedzieć.

0: powiedzieć.
1: No, dokładnie tak. Jeszcze dodajmy do tego budującą się cały czas S7 i też transport ciężki, który no, między innymi tamtędy prowadzi, więc rzeczywiście tamto miejsce wymaga naszej uwagi. No i tak się właśnie dzieje. Do tego jeszcze zostanie wyremontowany peron ten tramwajowy przy Alei Solidarności, zaraz jak się właśnie zjeżdża z ulicy Ujazdek w Aleję Solidarności, więc no, rzeczywiście te prace już doprowadzą do tego, że zarówno na wcześniejszym odcinku Alei Solidarności, która została wyremontowana również torowo, ten fragment jakby zostanie dosztukowany. Ulica Ujazdek też, tam tory przeszły renowację, więc pozostał rzeczywiście wcześniej przy okazji budowy ulicy Gołomskiej zostało wyremontowane również przecież torowisko do Pleszowa, więc rzeczywiście został ten rozjazd w kierunku właśnie Pleszowa do zrobienia, no i to się aktualnie dzieje, więc tramwaje, które normalnie jeździły do Pleszowa, no siłą rzeczy nie będą mogły tamtędy przejechać, natomiast ruch tramwajowy na tej osi Aleja Solidarności, Ujazdek, Aleja Solidarności, tam tramwaje na tej linii będą jeździć normalnie. Dla kierowców też nie ma tam jakichś specjalnych utrudnień w znaczeniu, że tak jak teraz mogą tak podczas trwania tego remontu również będą mogli z Alei Solidarności przejechać w Ujazdek i z Ujazdka przejechać w Aleję Solidarności. Tyle, że właśnie na tym końcowym odcinku Alei Solidarności już przy kombinacie będą korzystać tylko z tej północnej jezdni, czyli z tej, która normalnie prowadzi w stronę placu centralnego, więc właśnie na tym ostatnim fragmencie, między innymi od wiaduktu tego nad S7, no tak z grubsza, tam kierowcy będą po prostu mieli po jednym pasie ruchu właśnie na tamtej jezdni do dyspozycji, a przypomnijmy, normalnie to są po dwa pasy w jedną i w drugą stronę, więc no to jest jedyne tutaj utrudnienie dla kierowców, że rzeczywiście na tym ostatnim odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Ujazdek tam kierowcy będą mieli do dyspozycji po prostu jeden pas ruchu w jedną, jak i w drugą stronę, więc to jest całe utrudnienie dla kierowców. No, mamy nadzieję, że tutaj nic nie stanie na przeszkodzie i żadne nieoczekiwane sytuacje nie wynikną w tak zwanym międzyczasie i uda się ten remont przeprowadzić względnie szybko.
0: Względnie szybko to znaczy?
1: Względnie szybko to znaczy, że całość robót jest planowana do zakończenia zaraz na początku lipca, dokładnie to 3 lipca. Natomiast te kłopoty związane z przejazdem samochodów po jednym pasie ruchu, one powinny się zakończyć po 2 tygodniach, czyli w połowie czerwca.
0: Tam chyba też okablowanie państwo wymienią na tym węźle.
1: No tak, to jest jakby zupełnie naturalne, kiedy są rozmontowane tory, kiedy jest rozmontowane torowisko, to również jest wymieniana sieć trakcyjna. Zresztą tak samo było, kiedy remontowaliśmy torowisko w ciągu Alei Solidarności. Tam na całym odcinku również trakcja została wymieniona, łącznie ze słupami, więc to zawsze, to jest jakby w pakiecie, gdy idzie o tego typu remont.
0: Czy zmieni się jakoś organizacja tej pętli autobusowo-tramwajowej przy kombinacie, czy ona zostanie w dotychczasowej formule tylko odświeżona?
1: Nie, my tam nie ingerujemy jakoś w osie jezdni, w przebieg torów w tamtym miejscu. Tak jak było, tak będzie, tyle że to wszystko zostanie odnowione, naprawione, poprawione.
2: W przypadku autobusów nie ma tutaj żadnych zmian. Wszystkie linie autobusowe kursują tak jak zwykle. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Natomiast 16 jedzie przez Aleję Solidarności, Ujazdek Mogilski do zajezdni w Nowej Hucie. 21 jedzie przez Aleję Jana Pawła II oraz Ptaszyckiego. No i następnie Igołomska do Pleszowa. Linia 22 z Borku Fajenckiego do Alei Solidarności, Ujazdek, no i zajezdnia Nowa Huta. A 75 też po trasie czasowo zmienionej przez Jana Pawła II, Ptaszyckiego do Bardosa.
0: Więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg.
3: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

na razie jeszcze nie ma jakiegoś dużego tłoku na drogach w Krakowie, choć oczywiście z każdą minutą ruch nam gęstnieje, zwłaszcza na trasach wjazdowych do miasta i tutaj mam na myśli głównie Zakopiankę od miejscowości Gaj. A pogodowo poranek niestety pochmurny i deszczowy i taki będzie też cały dzień, maksymalnie do 19 stopni.

Trudne dobrego początki, co? Tak startuje nowy tydzień, a my razem z nim i z wami. Podkręcamy tempo w Mega Radio i robimy wam poniedziałek. Jest 6:30, Waldek Darłak. Siemano, hej!

Lecimy, lecimy, a mam nadzieję, że jeżeli chodzi o wyspanie, to już jest za wami, albo wyśpicie się jutro. Lubię cię jak lato, modelki i włodarski. Dobra poranna rozgrzewka to jest też to, co ja lubię. Mam dla was torbę Meloradia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę w poniedziałek rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Melomerch do zgarnięcia dla was. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Czekam już teraz. Torba Meloradia czeka na was. We'll be right back.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Siemanko, Ola.
1: Hej.
0: Hej, co ta wola u ciebie w poniedziałek rano? Czy to jest trudne pytanie?
1: To w porządku. Właśnie jestem bardzo zaskoczona, że udało mi się zadzwonić za pierwszym razem do was.
0: No widzisz, to jest dopiero fajny poniedziałek, nie? A jak tak się zaczyna?
1: Dokładnie, super prezent na Dzień Dziecka.
0: No, Ola, to ja się bardzo cieszę, że uśmiech na twojej twarzy wywołaliśmy. Słuchaj, a to dopiero początek, poniedziałek się rozkręca. Masz jakieś konkretne plany?
1: Jutro zjadę właśnie do pracy. Jestem logopedą, więc mam nadzieję, że moi uczniowie w szkole zaczekają i wybaczą mi to małe spóźnienie.
0: No pewnie, że tak,
1: ale
0: słuchaj.
1: Taka nagła sytuacja.
0: Powód jest bardzo konkretny. Występ w Melo to zobowiązuje.
1: To
0: uwaga.
1: Tak?
0: Ola, to ja mam dla ciebie teraz. 3 szoty w Melo. Melo. 3 szybkie pytania z samego rana w poniedziałek. Ola, naleśniki czy pankejki?
1: Pankejki.
0: Pisać czy dzwonić?
1: Zdecydowanie.
0: Jeszcze raz, zdecydowanie co?
1: Zdecydowanie pisać.
0: Pisać, no dobra, to teraz uwaga. Ubierać się tylko na czarno, czy tylko na różowo?
1: Tylko na różowo.
0: Od razu jest fajniej. Słuchaj, Melotorba, dla ciebie pakujemy, wysyłamy, a ty do niej zapakujesz naprawdę sporo. W tym sezonie latem. Cześć, fajnego poniedziałku, hej, bye.
1: Bardzo cieszę, pozdrawiam.

0: Pitbull, Applejack, you know, give me everything tonight. A po co czekać do wieczora? My wam wszystko, co trzeba rano dajemy. Dawaj newsy za chwilę.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Za 6 minut siódma.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Czerwiec niestety nie wita nas zbyt miło, pochmurno i deszczowo o poranku, no i tak też będzie w ciągu dnia, ten deszcz będzie nam co jakiś czas towarzyszył, późniejszym popołudniem możliwe co najwyżej jakieś niewielkie przejaśnienia. Co do temperatury, no to teraz 14 stopni na termometrach maksymalnie, natomiast diś w Krakowie do 19 stopni. Wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie spadło, powietrze w normie.
1: Poniedziałek rano, już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Piłkarze naszej reprezentacji przegrali mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Polacy mieli kilka okazji, ale ich nie wykorzystali, a Ukraińcy te błędy właśnie wykorzystali. Mówi pomocnik biało-czerwonych Piotr Zieliński. Mecz z Nigerią w środę. Ebola rozszerza się poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Na koniec najnowsza zachcianka Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że na dachu budowanej sali balowej przy Białym Domu powstanie port dronowy. Ma służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A jakbyście mieli zachciankę, żeby fajnie ten poniedziałek zacząć, to my jesteśmy ją w stanie zrealizować. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, w poniedziałek rano, siódma na zegarach.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: cię tu. Kizo i Black Eye, Taxi w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano i mamy WhatsAppa i czekamy na was na meloradio.pl, na wasze głosówki i pytamy was dzisiaj, uwaga, w co się ostatnio mocno wkręciliście i to tak mocno, że nie mogliście przestać. Czym się ostatnio naprawdę mega mocno jaraliście, żeby nie powiedzieć, że co było waszą ostatnią obsesją? Jak ja mówię takie rzeczy, to Daria, tobie co przychodzi do głowy?
1: Ja mam aktualnie obsesję na punkcie serialu o hokeistach, wiesz, tam jest romantycznie, no po prostu jestem zakochana w tych postaciach i w całej fabule.
0: Romantycznie mówisz, no dobra, a wy czym ostatnio się jaraliście? Ja na przykład wakacjami krótkimi i urlopem. Normalnie fantastico. Dajcie znać, co tam u was. Czekamy na meloradio.pl, wbijacie i nagrywacie głosówkę, w co ostatnio się wkręciliście, czym naprawdę mocno ostatnio się jaraliście. Dajcie znać na te najlepsze nagrywki od was, najlepsze głosówki. Czekam merch od Meloradia. Nagrywajcie teraz, czekamy na was.

0: Kaki Drenchel w Melo Radio. I don't know. W Melo tak podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek na początek nowego tygodnia i pytamy was, w co ostatnio naprawdę mocno się wkręciliście, czym się tak naprawdę bardzo mocno jaraliście, że aż nie mogliście przestać. Tak jak na przykład Daria oglądać serial o hokeistach. Nie, no dobra.
1: Mega hot. Zapomniałeś dodać o hot hokeistach.
0: Hot. Dobra. To teraz słuchajcie, też hot temat, bo podejrzeliśmy, co gwiazdy jedzą za kulisami, jak nikt nie widzi. Ale za to można zobaczyć to w ich takich zbiorach wymagań, co to sobie życzą, żeby było ich w ich garderobie. I co? Na początek Taylor Swift na przykład. Słuchajcie, ziarna soi. No musi być. Lody, awokado, makaron i chipsy tortilla. Nieźle, nie? Lady Gaga z kolei uwielbia herbatę imbirową i cytrynową. Musi być miód, guacamole, no i owoce i sery i krakersy. Kogo tu jeszcze mamy? Kanye West, jogurty, orzechy, solone pistacje. Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, okej. Miley Cyrus, świeże owoce, warzywa, woda kokosowa. Tak spokojnie, nie?
1: Daria. Tak basic, no fajnie.
0: No. Fajnie. Jay-Z, woda, masło orzechowe, galaretka winogronowa, zestaw do herbaty. Co oni z tą herbatą?
1: Tak, myślałam, że mają jakieś większe wymagania, typu wiesz, humary, owoce morza, tu,
0: też, no, też podejrzewałem. Słuchaj, Rihanna. Nie, no to spokojnie. Ja mógłbym ją zaprosić. Spełniam wymagania, słuchaj. Chrupki, ciastka i makaron w pudełku.
1: Rihanna, przyjedź do nas, błagam.
0: Przybywaj. Jesteśmy gotowi. Chrupki, ciastka pod ręką w każdej chwili dla ciebie. Kongs w Melo pod ręką, to my mamy taką właśnie energetyczną muzę dla was. Tak podkręcamy tempo. Galaxy, już 19 minut po 7:00.

0: Anima, it's beautiful of Mello.
1: And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
0: No i to mi powie, że nie może być pięknie w poniedziałek rano. W co się ostatnio wkręcacie? Co jest waszą mocną obsesją?
2: Ostatnio największą zajawkę miałam o hodowli węży. Boję się ich, nie rozumiem, ale nie mogę przestać myśleć o tym, że może by jednego kupić.
0: Czemu nie? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
7: Podkręcamy tempo w Meloradio od samego rana w poniedziałek, a za chwilę to powiemy wam o tym, czego nie powinien robić dorosły facet. Za 26 minut 8.

0: Kala Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Poniedziałek, mamy, jest pierwszy dzień czerwca. Oczywiście, że dzień dziecka dzisiaj także, ale też i dzień rodziców. I dzień, w którym my wam powiemy, czego nie powinni robić dorośli faceci, bo Daria zrobiła szybki przegląd takich rzeczy. I mam tu listę. Słuchajcie, dobra, no ja wam to powiem. Zatrudniać kogoś do wymiany oleju nie powinien dorosły facet. Naprawdę, Daria, tak myślisz? No dobra.
1: No chłopie, jesteś dorosły, naucz się tego, jakby to jest proste, okej?
0: Dobra, czekaj.
2: Na liście... Beczka z olejem, może spróbujesz, Daria.
0: Na liście jest jeszcze gorzej, czekajcie. Czego nie powinien robić dorosły facet? Machać dwoma rękami.
1: Nie, no to... No nie, no dziewczyny machają tak dwoma rękami, to jest cute, ale chłop, ale no proszę, jedną. I jeszcze nie powinien jeździć samochodem swojej dziewczyny. Jednorazowo, okej, cool, ale kolego, zainwestuj w jakiś swój, nie wiem, pokaż coś więcej, okej? Czekamy.

0: Fischer et Terence Nye. Melon, mamy dla Was najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 30 Meloradia. Pozycja 19 w ostatnim notowaniu. Już za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich zajrzymy w Tatry Wysokie na Słowacji, bo już można w nie zaglądać.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Sobel i całe lato.
3: Całe lato chciałbym pić do rano wszystkie kolorowe drink. Do dna i całe lato chciałbym żyć.
0: Najgoręcej w Melo od rana w poniedziałek. Tak, zagramy już niedługo. Wcześniej będzie też prognoza pogody.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wszystko. To czego dziś chcę?
8: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko czego dziś chcę.
10: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
11: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
18: Po reklamie.
0: Meloradio Kraków na 101,3 FM.
18: może nie macie co liczyć na to, że w miarę szybko i sprawnie przejedziecie przez Kraków, bo mamy coraz większy ruch na głównych trasach. Już zwolnimy na Wielickiej w stronę Powstańców, a także na Nowochódzkiej. Przymusowe hamowanie czeka was także na Rondzie Grunwaldzkim, głównie od Konopnickiej i od Monte Cassino. Coraz więcej aut także na Alejach Trzech Wieszczów. Parasole to dziś obowiązkowy ekwipunek. Od rana w Krakowie pochmurno i deszczowo, tak będzie też w ciągu dnia. No generalnie ten nowy tydzień nie zapowiada nam się zbyt sympatycznie, bo w ciągu najbliższych dni też możliwe będą burze. Wracając do poniedziałku, no to dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby, momentami jednak mocniejszy, powietrze w normie.
19: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
20: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły, mówi Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
21: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
20: Według nieoficjalnych informacji zatrzymany mężczyzna w przeszłości miał zarzuty za dokonanie innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Iga Świątek odpadła z French Open. Nasza tenisistka w czwartej rundzie przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. Na koniec o tym, że dziś początek letniego sezonu turystycznego w Tatrach Wysokich na Słowacji to po 7 miesiącach zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków.
19: A my jesteśmy dla was odparci non-stop, a w poniedziałek rano to już, słuchajcie, w ogóle dużo energetycznej muzy w ofercie. Dla was całkiem gratis od rana. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, jest ósma.

0: Sean Paul i David Guetta, jak zaczęliście ten tydzień wcześniej rano, to już udowodniliście sobie dużo, a teraz dodatkowo możecie jeszcze udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. Czekamy na was. 321-321-777. Czeka fajny merch do zgarnięcia. Są skiety, jest melotorba. No i czekamy. Brakuje tylko was. Dzwońcie teraz.
1: 321-321-777.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej do Melo.

0: One Republic, Alesso w Melo. Podkręcamy tempo 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Słuchajcie, Michał jest z nami razem już teraz. Michał, jesteś? Halo, halo?
2: Jestem, cześć.
0: Cześć, Michał, u ciebie to się dzieje podobno.
2: Dzieje się, dzieje. Właśnie wyjechałem po pieluchy i liczę na to, że wrócę z etykietami.
0: Słuchaj, Michał.
3: Tylko radio byś wyłączył.
0: Trochę przecież radio, na moment, dobra? Na moment pozwalam, potem znowu zrób głośniej, Melo, a tak,
2: mam
0: żeby
2: wyłączone.
0: Nam teraz...
2: Mam wyłączone.
0: Tak, dobra, okej, okay, to teraz chyba trochę lepiej będzie nas słychać. Jest Michał, u Michała się dzieje, dzieje się też u Radka. Cześć, Radek.
4: Cześć, cześć,
0: witaj. Cześć, cześć, siemanko. Radek to leci do Warszawy załatwiać sprawy. Konkretnie, służbowo, na poważnie.
4: Nie, taka praca.
0: Taka, wiesz, praca. Ty, ale Radek, to umówmy
4: dobrze,
0: się.
4: Że jest.
0: Dobrze, że jest, pewnie, że tak. Radek, ale umówmy się, to teraz, wiesz, wyluzuj, bo trzeba po prostu zgarnąć merch, który mamy. Za dwie dobre odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba. Zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Startujemy? Możemy? Zasady znane?
4: Tak.
0: Czy drugiego uczestnika też usłyszę, że tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Dobrze. Pytanie pierwsze dzisiaj. Ile języków urzędowych obowiązuje w ONZ? 6 czy 50?
2: Michał.
0: Michał.
4: Radek.
0: Michał pierwszy.
2: 50.
0: Michał. 50. 50 to ty tych pieluch przywieź do domu, przyda się na pewno i szybko pójdą. A prawidłowa odpowiedź to 6. Ale ja rozumiem, że ty idziesz.
2: No. Liczyłem razem z pracownikami.
0: Jasne. Wiesz co, powiem ci, że ja rozumiem, że ty idziesz na ilość przy tym temacie, który masz tutaj. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, jest jeszcze pytanie drugie. Uwaga. Czy Calvin Harris zagra na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Michał.
4: Tak, Radek.
0: Michał?
2: Zagra.
0: Tak jest.
3: Brawo. Michał.
0: Ty też dzisiaj. Dobrze zagrałeś. Ale się działo. Michał skupiony na tych ilościach hurtowych i tak trafiał na początek. Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź na koncie Michała, a to znaczy, że melotorbę pakujemy i wysyłamy do ciebie. Jest dobrze? Radek, ty się nie przejmuj, załatwiaj swoje sprawy, a my tobie merch Meloradia też wysyłamy, żeby dobrze się zaczął ten poniedziałek i cały tydzień.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.

0: Ebony Hollow w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Jak tam wasz poniedziałek? Już rozkręcony odpowiednio? Coś czuję, że chyba tak. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, nowy tydzień, nowy miesiąc. Zaczęliśmy. No i przy okazji oczywiście dzisiaj Dzień Dziecka. Nie zapominajcie też o tym, że Światowy Dzień Rodziców. A przy okazji też, no, okazji do świętowania sporo. Dzisiaj Dzień Mleka i Święto Bułki. Czy to da się jakoś połączyć? A może nie będę pytał. To wlo już za chwilę w Melo, 28 po 8.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakal jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: po reklamie.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Eric Pritz w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dajemy wam szansę przeżyć coś niezwykłego. Te emocje zostaną z wami na długo. Możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmiki i fotki. Im bardziej szalone, odjechane, tym lepiej. Uwaga, zawieziemy was tam na miejsce do Boom w Belgii. Ogarniamy wam transport, także dziewczyny, spoko. Będzie szansa zabrać tyle ciuchów, żeby mieć super outfity na miejscu. Czekamy na was na Meloradio. Radio.pl, a teraz już Griffin, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland w Meloradio. Save my life!

0: Poniedziałki są naprawdę fajne, dużo fajnych nowości. Mamy dla was jedna z nich już teraz. Bob Sinclair, Can't Wait w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy, to już za chwilę.
1: A w nich zapowiedź grzmotów, które mogą pojawić się dzisiaj w prawie całym kraju.
0: Nie strasz, nie strasz.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Jazzy Spirits Can't Night w Melo. A co jeszcze w pogodzie się dzisiaj wydarzy i czeka na was? O tym też w prognozie w Melo Radio. Już niedługo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. Trafik.
18: Ponowny przegląd sytuacji na drogach w Krakowie. No oczywiście ciasno nadal na wjazdówkach do miasta, a także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, przede wszystkim na Czarnowiejskiej i Rejmonta. No ale przymusowe hamowanie również na Konopnickiej, od Forum do Jubilata i na Monte Cassino do Ronda Grunwaldzkiego, głównie do skrętu w lewo.
19: Pogoda.
18: pogodowo dzisiaj nie przynoszę zbyt dobrych wieści, no bo nowy tydzień, nowy miesiąc, zaczynamy je chmurami i deszczem. Tak będzie dzisiaj w Krakowie, więc parasole koniecznie miejcie przy sobie. Do tego na termometrach też nie przekroczymy 20, bo maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Chmury będą w przewadze, po południu trochę przejaśnień, wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie spadło.
13: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
16: Na początek ostrzeżenie przed burzami w znacznej części kraju. Alerty zaczną obowiązywać w południe. Burze mają ominąć jedynie województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i lubelskie. Energia ze ścieków ma ogrzewać Gliwice. Plan zakłada budowę dużej pompy ciepła wykorzystującej energię z oczyszczalni. Może to dać realne oszczędności, które mogą przełożyć się na niższe rachunki. Chcemy być samowystarczalni, podkreśla Krzysztof Szaliński z gliwickiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
19: Bardzo ważną rolę generalnie chyba wszyscy dostawcy ciepła systemowego przywiązują do dywersyfikacji źródeł ciepła.
16: Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Na koniec sport i historyczny awans Wieczystej do Ekstraklasy. Piłkarze pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale barażowym. Wcześniej bezpośrednią promocję z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
13: A wy świetnie dajcie sobie dzisiaj radę z tym poniedziałkiem. Już wywalczyliście całkiem niezły początek nowego tygodnia. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest dziewiąta.

Dada i melodia ta w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 9. Jak tam u was dzisiaj w pracy? Czujecie, że jesteście w miejscu swoich marzeń? Bo my znaleźliśmy kilka takich prac, o których ludzie marzą na świecie. Za chwilę więcej o tym.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Czy wy jesteście właśnie w tej chwili w miejscu, o którym możecie powiedzieć, że to jest praca waszych marzeń? Bo my przejrzeliśmy spis takich prac i słuchajcie, to jest naprawdę kilka mega fajnych zajęć. Na przykład, słuchajcie, jest coś takiego jak degustator czekolady. Serio.
1: O, to ja się nadaję, no.
2: Prawda. No.
0: Człowiek na takim stanowisku pracy próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Odpowiedzialna funkcja. No. Jest też tester gier wideo, czyli sobie po prostu gra w gry przed premierą i szuka błędów. No, jest nieźle. I jest też, uwaga, tester luksusowych łóżek. Domyślam się, że tu jest mega naprawdę duża konkurencja i wielu chętnych na jedno miejsce. Nocuje taka osoba w hotelach i laboratoriach materacy, ocenia komfort i jakość snu. Darka, ja mam coś dla ciebie.
2: No, co tam?
0: Ale musiałabyś pokonać mnie, bo ja też aplikuję. Niania Pant, słuchaj.
2: O, chciałabym totalnie.
0: No, bawisz się z pandami, karmisz, no i dbasz o to, żeby czuły się fajniej niż ty.

Magnetic Bozo w Meloradio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, nie wiem, czy to lato będzie upalne, ale na pewno, i to wiem, będzie mega imprezowe. Najbardziej w Kołobrzegu, gdzie już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival. Uwaga, mamy dla was bilety na to wydarzenie. Będą dziś do zdobycia w Meloradio. Szykujcie się i uważnie słuchajcie Melo, a będziecie mieli okazję bawić się w samym środku lata przy setach, które zagrają wam gwiazdy Sunrise Festival, między innymi Rehab, James Hype oraz Afrojack. Bilety na Sunrise Festival już dziś w Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Tiesto, Lay Love, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No przydałoby się też i kasę podkręcić dla was, bo po weekendzie to wiadomo, że mieliście wydatki, a w poniedziałek może być pusto na koncie. Zadbamy o to, mamy szybką kasę dla was do wzięcia i wiemy, że wy macie super dużo super pomysłów, jak wydać tą kasę. Na co wydacie? 200 od Melo Radia, wbijajcie na Melo Radio .pl, dajcie nam znać, im bardziej odjechane i szalone wasze pomysły, tym lepiej. Czekamy na Melo Radio .pl, 200 w szybkiej kasie do zgarnięcia w Melo Radio.

0: Animal Music, Bad Angel i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jak ci się podoba scenariusz tego poniedziałku? Fajniejszy niż fabuła?
1: Fabuła nie fabułuje się, dowiedziałem, że jest coś takiego przed momentem. Trochę mnie oblał cringe, ale mówię, dobra, niech będzie. Co to taki... za miny, przepraszam.
2: Fabuła nie fabułuje, to jest najlepszy zwrot.
1: XD jest najlepsza.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Duże X i duże D, Sam Fel, Hey Sam.
0: A ty wiesz, że za te ale co to za miny będziesz się musiał długo tłumaczyć?
1: Dlaczego?
0: No, się przekonasz za chwilę.
4: Zwłaszcza, że ty tu zostajesz.
1: Ja zaraz będę miał opowiastkę o jakim serialu, jak to się nazywa?
2: Off Campus, mega hot hokeiści.
0: Podpadłeś.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W akcji.

teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl.

prawie 10:00, za moment pogoda, a potem wiadomości, ale najpierw jeszcze zerknijmy na to, co na drogach się dzieje. O tej porze troszkę luźniej się zrobiło na głównych trasach w Krakowie, choć nadal trzeba zdjąć nogę z gazu w rejonach rond Mogilskiego, Grzegórzeckiego oraz Grunwaldzkiego przede wszystkim.

Patrzymy za okno, no i sprawdzamy, co tam w pogodzie się dzieje. No a dziś niestety pochmurno i deszczowo w Krakowie, więc parasole lepiej mieć przy sobie. Dopiero późniejszym popołudniem może się niebo trochę przejaśniać. Co do temperatury, no to poniżej 20, ale bliziutko tej granicy, bo maksymalnie dzisiaj na termometrach w Krakowie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być trochę mocniejszy, ciśnienie w dół.

0: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Piłkarze Wieczystej pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale barażowym i po raz pierwszy w historii awansowali do Ekstraklasy. A to oznacza, że na najwyższym szczeblu wystąpią aż 3 krakowskie drużyny, oprócz Wieczystej, Krakowia i Wisła. Wieczysta dostała się do Ekstraklasy, a maturzyści chcą dostać się na studia. Uczelnie wyższe przygotowują się na większą liczbę chętnych na studia. Właśnie rusza rekrutacja, tymczasem szkoły średnie skończyła w tym roku rekordowa liczba uczniów. To efekt kumulacji roczników spowodowanej likwidacją gimnazjów i wcześniejszym pójściem do szkół sześciolatków. UJ przygotował podobnie jak rok temu około 9 tysięcy miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji UJ-u Kamil Gajęcki.
2: Co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku. Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie.
1: W ubiegłym roku maturę zdawało ponad 255 tysięcy uczniów, w tym roku o 90 tysięcy więcej. Od dziś zmiany dla kierowców na ulicy Dąbskiej, ale więcej o tym powiemy za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w warmińsko-mazurskim. Do zdarzenia doszło w powiecie kętrzyńskim. Jeden pojazd najechał na tył drugiego. Pomocy medycznej wymagały dwie osoby, dziecko i opiekun. Lato ma być długie i cieplejsze niż zwykle. Gorąco ma zrobić się już w drugiej połowie czerwca. W niektórych regionach może być nawet ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, mówi klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
5: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady.
4: Susza może rujnować uprawy i powodować pożary. Rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna. Wystartowała godzinę temu pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystępują do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, ja jestem Adi, zaczynamy nowy tydzień i za chwilę pogadam o imprezie, która myślę, że będzie epicka. Nawet też będziecie mogli się tam znaleźć. Sam Felt już teraz.

gdzie to słońce uciekło? Alok Kali, Dive Into Me w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam dla was fajne wloty na imprezę w Łodzi, ta już za moment, bo 3 czerwca, także opcja last minute. Łódzki Labirynt Festival to solidne melo, bo na 12 scenach aż 84 artystów, których pokochacie, no bo będzie tam też między nasz DM, z którym łapiemy się między innymi na Sunrise Festival, ale też między innymi Wet Fingers. No to na pewno znacie. Jeśli chcecie tam być, to krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia. Kto ładniej krzyknie, ma podwójne zaproszenie. A że mam dwa podwójne, to warto działać. Krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl.

dip it, and ride with this. Flip it.

0: Modelki włodarskiej, lubię cię jak lato w Meloradio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek, w Dzień Dziecka. No i niektórzy Dzień Dziecka to będą mieć, no bo tak naprawdę 3 czerwca Labirynt Festiwal w Łodzi. Prosiłem o to, żebyście krzyczeli na WhatsAppie Meloradia. No i mam propozycję.
1: Labirynt Festiwal!
0: No i muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie. Jak na to, że rano? Propsik, podwójne zaproszenie jest twoje.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
13: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Armin Van Buren. This is what it feels like, Melo. 19 minut do 11. No Armin na Tomorrowland będzie to na 100% i to, co jest jeszcze fajniejsze, to wy też. To niezwykłe przeżycie może być wasze pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I po pierwsze, napiszecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać do Belgii na Tomorrowland, a po drugie wrzucicie jakąś fajną fotkę, a może nawet film, jak razem imprezujecie. To mega ważne, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę piękna okazja do tego, żeby mieć przeżycie na całe życie. Ale to, co jest jeszcze fajniejsze, to macie dojazd gratis i to będzie totalna integracja wszystkich słuchaczy. Także szykuje się coś niezapomnianego. Wbijajcie meloradio.pl.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Sorry Papi, to Piki, Becky G w Meloradio i Marcin Sikora, siemanko.
1: No siema.
0: Co to wniósł?
1: A cóż, by tu powiedzieć, sorry Papi, żaby zmieniają płeć.
0: Czekaj, co?
1: No zmieniają płeć.
0: Okej. Okay. Zaraz nam o tym opowiesz więcej.
1: Tak.
0: Jakie te czasy są nowoczesne, to już nawet żaby zmieniają płeć. Coś niesamowitego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Nie sądziłem, że żaby są tak postępowe. Bibi Rexa, New Religion. Marcin się śmieje, ale to prawdopodobnie dlatego, że chodzi o coś zupełnie innego i później wszystko się okaże i będzie się zrobić.
1: Nie do końca.
0: Aha.
1: Ale tak pół na pół.
0: Okej. Okay.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
9: Nieciekawa pogoda dzisiaj w Krakowie. Pochmurno, deszczowo i burzowo. Specy od pogody wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Krakowa. To ostrzeżenie właśnie obowiązuje dzisiaj do godziny 19. Może mocno wtedy też popadać się deszcz i możliwe też porywy wiatru. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 19 stopni.

0: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Ruszyła rozbudowa ulicy Domskiej. Zamknięty został odcinek od skrzyżowania ulicy Zwycięstwa Kosynierów i Domskiej do przejazdu kolejowego. Objazdy ulicami Zwycięstwa Kosynierów w kierunku Mogilskiej oraz Domską w kierunku Lema i Alei Pokoju. A z dobrych wieści dla kierowców, w czwartek w Boże Ciało parkowanie w strefie będzie bezpłatne. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zwiększa liczbę miejsc na studiach w tym roku. Uczelnia spodziewa się większej liczby chętnych z powodu kumulacji roczników. To efekt likwidacji gimnazjów przed laty i obniżenia wieku szkolnego, kiedy to do szkół razem z siedmiolatkami poszły sześciolatki. Na pierwszym roku na studiach stacjonarnych na AGH czeka w tym roku ponad 6 tysięcy miejsc, mówi rzeczniczka AGH Anna Żmuda.
2: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją.
1: Matury zdawało w tym roku o 1/3 więcej uczniów niż rok temu. Za godzinę wrócimy jeszcze do sukcesu wieczystej i awansu do ekstraklasy.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Rząd Portugalii zawiesił tymczasowo kontrole biometryczne na lotniskach, to w związku z trwającym od kilku tygodni chaosem podczas odprawy pasażerów. Kontrole są wymagane od października w ramach unijnego systemu kontroli granic. Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami zatrzymany przez francuską marynarkę wojenną. To na Atlantyku zatrzymanie wspierała Wielka Brytania. Zanieczyszczenia wód mogą doprowadzić do zmiany płci u żab. Udowadniają to naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na 300 kijankach przebadali wpływ substancji pochodzących z rozpadu plastiku i leków hormonalnych. Większość kijanek została samicami. Substancje są w Europie powszechnie wykrywane w rzekach, jeziorach, a nawet wodzie pitnej, mówi doktorantka z Katedry Zoologii Martyna Frontczak.
5: Nawet ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
4: Płazy są jednymi z najbardziej wrażliwych zwierząt na zmiany środowiskowe.
3: Siemanko, jest 11:00, Nadia po tej stronie. I mamy poniedziałek, ale spokojnie, czas leci szybko. A ten tydzień to przecież będzie trochę krótszy dla niektórych. I bardzo dobrze. Bibi Rexa, Faithless New Religion. Zapraszam do 14:00. Siemanko.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Numer, który katujemy na replayu bez przerwy. 15 minut po 11. Kto zapomniał, to przypomnę. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka. No i z tej okazji chcemy wam wszystkim, drogie bobasy, życzyć wszystkiego, co najlepsze, żebyście mieli dużo radochy i uśmiechu. I mówię o tych dużych bobasach też. Ja się czuję dzieckiem też. Ale tak a propos, skoro Dzień Dziecka, to jestem mega ciekawy. Na ile lat się czujecie i dlaczego? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówki. Jak coś dostaniemy turbo zabawnego, to myślę, że coś z Melomerczu też się znajdzie. Także czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Wbijajcie i nagrywajcie głosówki. Na ile lat się czujecie i dlaczego?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Anna Terry, Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 25 minut po 11, dzisiaj gadamy trochę o Dniu Dziecka. Pytałem o to, na ile lat się czujecie? No to dobra, jestem mega ciekawy. Klaudia.
1: Ja czuję się jak hybryda. Życie z noworodkiem, czyli rozwijam się, tak? Dopiero uczę się życia. Ciało jak emerytka po przejściach. No, a głowa niestety jak 40-latka. Trzeba wszystko ogarniać, rachuneczki, obiadki, sprawunki. Życie, jak to mówił klasyk, życie.
0: No dobra, ale i tak idzie ci naprawdę super. Jesteśmy z ciebie mega dumni. Mamy jeszcze info od Wojtka.
2: Elo Melo. Siema. Jakie dziecko, taki dzień dziecka. Właśnie łupię drewno za garażem i tak podkręciłem tempo przy Melo, że uparka nie nadąża. Pozdro dla wszystkich. Jedziemy z tym poniedziałkiem.
0: No pewnie, że jedziemy. Wy też dajcie znać, na ile lat się czujecie i dlaczego się czujecie jeszcze jak dziecko. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl, a my zagramy za chwilę Florida i Davida Guetta.

0: Reklama.
1: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.

Philip George, Wish You Were Mine w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Fajnie, że sobie możemy pochillować w Dzień Dziecka i też możemy sobie zrobić, myślę, że taki niemały prezent na Dzień Dziecka, no bo przeżycie na całe życie i impreza najlepsza na świecie, to może być coś, co będzie wasze. Mówię tutaj o fantastycznym spotkaniu na Tomorrowland, bo wy spotkacie się z kolei z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem, no i innymi najlepszymi DJ-ami z całego świata. Jeżeli chcecie pojechać do Belgii i to wszystko mieć na wyłączność, to nie ma problemu. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i napiszcie, z kim chcecie jechać i dlaczego. I dodajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo film, bo dzięki temu będziemy widzieli, że rzeczywiście lubicie dobre melo. I to, co najważniejsze, dojazd na miejsce macie gratis, no i będzie też na pewno solidna melo integracja.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Totalnie mi siada ta nuta. Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej. 9 minut do 12 i Marcin Sikora ze mną, siemka.
1: No, cześć, jestem.
0: Co tam masz dla nas?
1: A mam taki nietypowy prezent na Dzień Dziecka, bo zakaz używania smartfonów w szkołach.
0: Czekaj, co?
1: No.
0: Nie, no taki Dzień Dziecka.
2: A już o 12 zagramy.
0: Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway w Melo Radio. Mam takie rozkminy, że z jednej strony zazdroszczę dzieciakom, że chodzą do szkoły, ale z drugiej strony cieszę się, że już jestem stary.
1: Ja też.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
9: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
8: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
9: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
8: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
10: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co Ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
16: Meloradio.
15: Ale proszę uzasadnić.
16: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
15: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
16: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
14: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
15: Iga Dudziuk.
16: I Mikołaj Kujawiński.
14: Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Pogoda.
17: Sprawdźmy pogodę na kolejne godziny w Krakowie. Przede wszystkim to uważajcie, bo w Krakowie dzisiaj możliwe burze po południu. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Krakowa. To ostrzeżenie obowiązuje właśnie od teraz do godziny 19. Może wtedy mocniej wiać wiatr i także możliwe silniejsze opady deszczu. A na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 19 stopni. Ciśnienie poleciało w dół.
14: To są newsy Meloradia Kraków.
17: Paweł Chudzio. W nowym sezonie Kraków będzie miał 3 drużyny w Ekstraklasie. Do Krakowi, która utrzymała się w lidze, oraz Wisły, która po 4 latach wywalczyła awans, dołączyła wczoraj Wieczysta. W finale baraży Wieczysta pokonała Chrobrego Głogów 2-1 i po raz pierwszy w historii awansowała do Ekstraklasy. Na krakowskie ulice wracają zabytkowe tramwaje. Od 7 czerwca do 20 września będzie jeździć krakowska linia muzealna. A tymczasem ruszyła przebudowa węzła przy kombinacie. Z eksploatacji całkowicie wyłączono torowisko na odcinku Kombinat Kopiec Wandy. O szczegółach mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
18: Będziemy wymieniać to stare torowisko na takie torowisko w technologii już właśnie tych płyt monolitycznych, czyli cały rozjazd jest zatopiony w taki jeden wielki blok żelbetu. Do tego jeszcze zostanie wyremontowany peron tramwajowy.
17: Przejeżdżające przez węzeł kombinat linie tramwajowe zostały skierowane na objazdy, a prace w tym miejscu zakończą się na początku lipca.
19: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
20: Jutro Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach. Powiedziała o tym minister edukacji Barbara Nowacka. Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Ryzyko pożaru auta elektrycznego nie jest wyższe niż pojazdu spalinowego. Tak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej przeanalizowanych przez firmę badawczą F5A. Nieco ponad 98% wszystkich pożarów pojazdów dotyczy pojazdów spalinowych. Oblężenie przeżywają dwie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin. Zainteresowanie uhonorowanymi lokalami tak wzrosło, że padły systemy rezerwacji. Emocje jeszcze nie opadły, przyznaje szef kuchni nagrodzonej gwiazdką restauracji Most, Łukasz Budzik.
21: To lata pracy, na które tego poświęciłem, nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych. Dalej idziemy po swoje.
20: Drugą wrocławską restauracją, która zdobyła gwiazdkę, jest Baba Beaty Śniechowskiej.
19: 12 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, dzisiaj mamy Dzień Dziecka. No i podkręcamy tempo. Z iście dziecinną energią. Daya, I'll be good boys, hideaway. Zapraszam do 14.

A Nyma, Joji, Beautiful i Melo Radio. 17 minut po 12. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. A teraz sprawa jest pilna, bo chodzi o rozmiar. Czytam, że Armenia będzie robić nowy posąg Jezusa. I co ciekawe, ten ma być naprawdę konkretny, bo wyższy od naszego, mając na myśli posąg w Świebodzinie. I w ten sposób Armenia prawdopodobnie będzie miała największego Jezusa na świecie. I widzę, że ktoś tu sobie musi chyba coś zrekompensować. No my Polacy akurat nie mamy żadnych kompleksów.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 29 minut po 12. Jak będziecie gdzieś na randce, to pamiętajcie, że mowa ciała potrafi powiedzieć znacznie więcej niż oczy. Poważnie, bo wtedy będzie widać, czy ktoś się stresuje, albo czy kłamie. To tak w przypadku red flagów albo ulubionych seriali. Ewentualnie klubów piłkarskich, ale to już zależy od was. O to ostatnie bym nie pytał. Magic System, Magic in the Air, jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę.
5: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, W&W, Dido, i Thank You, Not So Bad. Tak podkręcamy tempo. I to w rytmie Tomorrowland, na którym możecie być razem z nami. No właśnie, w tym roku też jedziemy i zapowiadamy, że będzie to epicka impreza. Jeżeli chcecie się wybrać razem z nami i przeżyć coś niezwykłego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszcie po pierwsze, z kim chcielibyście jechać i dlaczego, a po drugie dajcie jakąś wspólną fotę, jak się bawicie, ewentualnie jakieś nagranie, tylko to musi być coś naprawdę ultra wypasionego, no bo co by nie mówić, Tomorrowland to jest coś epickiego. No i usłyszycie tych samych najlepszych na całym świecie. Także do dzieła, trzymam za was mocno kciuki. A i jedna rzecz, zbieramy ekipę i dojeżdżamy razem na Tomorrowland. Także będzie mocarna integracja.

0: You Girl Ultimate, Moving to the Sun w Melo Radio. No my też tak w sumie trochę próbujemy się do tego słońca dostać, ale nie widzę za dużo.
1: Szukamy słońca, tak. Szukamy.
0: Jest nam Jula, siema.
1: Tak, cześć. I będą newsy, no i będę miała dobre newsy dla kierowców, bo są nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra, czekamy. A już o 13:00 zagramy Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. O tym, kiedy tankować swoje piękne samochody, a może i motocykle. Już za chwilę w newsach Melo Radia.
2: Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

0: To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo
10: i gotowe!
9: Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Samochód spadł z wiaduktu. Do zdarzenia doszło w Płocku. Na peryferiach miasta zginęło dwóch mężczyzn. Okoliczności wypadku są ustalane. Jutro ceny maksymalne paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, benzyny 98 6,54, a diesla 6,26. A na koniec święto właściwie każdego z nas, czyli Dzień Dziecka. O tym, czego sobie życzymy, pytał Michał Dzienyński.
2: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
3: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
4: Czy ja też jestem dzieckiem, czy nie?
5: Tak. Zawsze się jest dzieckiem. Gdzieś tam głęboko zostaje w nas.
1: No i wszystkim dzieciakom składamy najlepsze życzenia.
0: Zdecydowanie, Ula, wiesz, jaki prezent sobie zrobię na Dzień Dziecka?
1: Jaki?
0: Wkrętarkę udarową.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Przynajmniej sobie obrazek powiewę. 13 na zegarach, siemanka, Adi po tej stronie. Jedziemy z tematem. Kiedy inni gadają, my już gramy. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Zgodnie z obietnicą, siemka.

0: James Hype, Be Mine w Meloradiu, 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Siema Mikołaj!
1: Siemanko!
0: Ale mieliśmy sobotę wyczesaną w kosmos.
1: Było super, to było tak relaksujące, naprawdę. River Lights, byliśmy na tej imprezie, to już była trzecia edycja i szczerze mówiąc, ja będę teraz każdemu polecał i będę każdego zapraszał, żeby brać w tym udział, bo to jest impreza, która powinna być bardziej rozpromowana.
0: Zdecydowanie.
1: Bo to jest fantastyczny spektakl wręcz.
0: Dosłownie, no ludzie poza tym z piękną energią, wiecie, ten wieczór, ta woda, te światła. Na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć. Co prawda to nie odda w 100%, nie? No ale naprawdę było ekstra. Tam też nasze nieśmieszne żarty.

0: Liebe Nicola Uvmelo. Kocham tę nutkę, szczególnie ta końcówka, która jest po prostu iście epicka. No ale będzie więcej takich numerów, które można zaliczyć do tego grona. Pitbull, T-Pain, Hey Baby, Drop It To The Floor. No i też mój ulubieniec, czyli Alok, Dive Into Me. To wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozuje

0: diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: O reklamie.

Pitbull T-Pain w Melo Radio. 18 minut do 14. Ziomki, sprawa jest, Tomorrowland jest i wy tam też będziecie i my razem z wami. Jeżeli chcecie się wybrać na tak naprawdę najważniejszą imprezę muzyczną na świecie, albo też na najważniejsze przeżycie w waszym życiu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dajecie jakąś fajną fotę, jak się bawicie. No albo jakieś wideo, jak tylko wolicie. No i tak, sprawa jest oczywista. To będzie coś, czego nie da się zapomnieć, coś, co będziecie wspominać całe życie. Na scenie m.in. Armin, David Guetta, Lost Frequencies. No i dojazd macie za friko. Także w ogóle totalny sztos. Wbijajcie.

0: Fisher, Townsend Eye, Favor of Melo Radio, 8 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo, a mi nadal się nie zaktualizował laptop. Nie wiem, co z
1: Microslop.
0: Ładny, podoba mi się. Iga Mikołaj w studiu, siema.
2: Hey. Siemanko.
0: Co tam, Iga, u ciebie?
2: Super, tak? Fajnie.
0: Tak?
2: Jak się Angina czy sprawy, GTA Gliwice, wszystko się
1: Gdzie
2: zgadza.
1: Gdzie masz skrojone flagi jakieś?
2: Nie mam.
1: Nie masz? To co to za zadyma była? Słaba jakaś.
0: Dzięki, hej.
3: A już o 14 zagramy
1: Bad, WW i Kashmir.
2: To dla wszystkich w Gliwicach.
1: Gliwice? Brzydko.
0: Znaczy dało się grzecznie chyba, nie? Można było, czy nie?
2: No cóż.
0: TikToki fajne.

0: reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RRSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
4: Minuta do 14:00. Czas na newsy Melo Radio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Ministerstwo Infrastruktury dementuje informacje o wprowadzeniu od czerwca obowiązku apteczek w autach. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na razie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Ponad 1000 osób pracuje na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby dogaszają pogorzelisko. A na koniec nietypowi doradcy emerytalni. ZUS w Zabrzu postanowił odczarować powagę instytucji i system obsługi klientów przemówił głosami najmłodszych. Mówi rzeczniczka ZUS-u w Śląskiem Beata Kopczyńska.
7: Ciepłe komunikaty wypowiadane przez dzieci sprawiają, że atmosfera w sali obsługi staje się znacznie bardziej przyjazna.
6: A to wszystko oczywiście z okazji Dnia Dziecka.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie w poniedziałek, jak ty się pięknie uśmiechasz, Mikołaj.
2: Dzięki.
1: Wow. No nie, no trzeba zarazić ludzi pozytywną energią.
2: No to zarażaj w takim razie i
1: nie,
2: mnie.
1: Nie, lepiej nie.
2: A, masz rację. No energią zarażaj. Może trochę podkradnę od ciebie.
1: Dobrze, to kradnie energię, a my zajrzymy do Skolima, ponieważ on jest człowiekiem renesansu.
2: No w sumie tak. W sumie tak.

0: Minelli, ram pam pam. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie.
1: Pewnie, że jeść.
0: Tak?
1: No, ale
0: a
1: co?
0: Kamień z czajnika?
1: A, no można, nie? Ale chyba nie należy.
0: Chociaż efekty są zaskakujące. O tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: to dla wszystkich hot tatuśków. Daddy Cool, Lizzo, Bonnie M w Meloradiu. Jedzenie kamienia z czajnika to nie jest zbyt rozsądny pomysł.
1: Ale kiedyś można było zobaczyć taką sytuację, jak dziewczyna jednego z piłkarzy próbuje właśnie jeść kamień z czajnika, a on do niej mówi, co ty robisz, nie jedz tego. No i ten piłkarz zadebiutował wczoraj w reprezentacji, brawo, a dziewczyna jest jego żoną.
0: Ja
1: więc
0: się bardzo cieszę, bo może
1: dobrze,
0: wiesz,
1: się skończyło.
0: Oni słabo zarabiali, dlatego ona musiała żreć ten kamień z czajnika, teraz wszystko się odmieni.
1: Tak, tak. No, znaczy przegrali 2-0, więc nie wiem, czy aż tak bardzo się odmieni, ale...
0: No to... Smacznego. All the time.

0: Tsunami w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Artyści mają to do siebie, że często narzekają na brak emerytury.
1: Tak, tak. Kupują sobie Porsche, a potem 20 czy tam 30 lat później o nagle nie ma za co żyć. Co za przypadek.
0: Ale na szczęście jest Skolim, który przemówił do tłumu podczas premiery swoich parówek i kiełbas.
1: Oczywiście, że na grillu się musiał odpalić.
0: To jest takie polskie, prawda? I może posłuchajmy, na co on się tak w zasadzie zdenerwował.
2: Możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś kury miały pieniądze. Pięknie dziękuję.
1: Znaczy tak bardzo ogólnikowo, ale zgadzam się jakby z myślą przewodnią. I podpisuję się oboma ręcoma.
0: Ale jest też druga myśl.
1: Tak.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie.
0: Dlatego powstały kiełbasy.
1: No tak, no i na grillu te kiełbaski, przy grillu narzekanie na to, że podatki trzeba płacić. No to jest właśnie to, kwintesencja polskości. Ja to lubię, to mi się podoba. O
0: Czyli
1: to chodzi.
0: Co? Skolim na prezydenta?
1: Tak jest.
0: Głosujemy na Skolima. Wyobraziłam sobie Skolima jako prezydenta. Wow.

0: modelki włodarski. Lubię cię jak lato. Ja też tak, Mikołaj, cię lubię jak lato właśnie.
1: Dzięki.
0: Nie ma za co. A wiesz, kogo internet nie lubi? Tak mi się wydaje.
1: No wielu osób na pewno.
0: Nie, ale teraz kogoś na maksa nie lubią. Miłosz Kulesza z Dress Code. No obrywa się chłopakowi niesamowicie.
1: No wiesz co, no ten Miłosz, to ja powiem ci, że w ogóle ja go nie znam.
0: Okej, okay, ale poznasz go i słuchacze, jeżeli go nie znacie, to zaraz przybliżę wam jego sylwetkę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

0: Tak się podkręca tempo. Sound of Legend, Blue, Dabadi, tak to robimy w Meloradiu. Miłosz Kulesza z dress code'u zgarnia hejt.
1: Za co?
0: Chyba za to, że jest sobą. No, chodzi o to, że bardzo by chciał dostać się do Top Model i poszedł na casting. I ludzie się zastanawiają, no po co? To jest program dla osób, które jeszcze nie istnieją w internecie. I postanowił, że musi delikatnie się odchudzić, więc owinął się taką folią spożywczą wokół brzucha, żeby zrzucić tłuszcz zbędny.
1: Wiecie co? Nie, no nawet w tych czasach dramy są słabe. Za moich czasów to się na YouTubie kłócili, który model ekonomiczny jest lepszy i żadna strona nie miała racji i było zabawnie.
0: A tutaj o tłuszcz.
1: Quo Vadis Polsko.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Bad Angel, Anima Lisa. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy warszawiacy, proszę się skupić, ponieważ wchodzi prohibicja.
1: O, to prawda, widziałem na plakatach.
2: Tak, i może być nawet w całym kraju.
0: O, proszę bardzo.
1: No i dobrze.
2: I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już gramy.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
19: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
21: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
20: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
21: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
20: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
23: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
24: Ula Harciarek on the mic.
25: Warszawa od dziś wprowadza zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. To kolejne miasto z takim ograniczeniem. Wkrótce może być ogólnopolskie, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
26: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
25: Na razie nie wiadomo jednak kiedy. Długi czerwcowy weekend nad morzem może być tłoczny. W hotelach jest wysokie obłożenie, przekracza 80%, a w Trójmieście dobiega nawet 100%. No to może czerwcówka w górach, zwłaszcza że w Zakopanej jest taniej niż rok temu. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, za nocleg trzeba zapłacić niecałe 600 zł.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
24: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zbłądzimy w internecie.
23: Oj, zdecydowanie tak.
24: To jest idealne podsumowanie tego, o czym porozmawiamy. Co jeden temat, to...
23: To ciekawszy.
24: O, dzięki. Iga Mikołaj.

0: Memories w Meloradiu, a Was zapraszam do Nigerii, ponieważ tam osoba niskorosła została pomylona z 15-letnim dzieckiem.
1: Tak, tam pewien taki właśnie człowiek kandydował w ogóle do Sejmu Parlamentu Nigeryjskiego. Tak, i powiedział, że nie, ja mam 30 lat, a taki jestem mały właśnie, bo cierpię na... To urodziłem się z dziedziczną karłowatością i tak po prostu wyglądam, tak mnie Bóg stworzył. No a potem się okazało, że jednak ma 15 lat.
0: I nie może uczestniczyć.
1: I nie może, no. Chociaż ja to się zastanawiam, że oni tylko do jego wizerunku się odnosili. Jakby nikt w tym parlamencie się nie skapnął, że on jest dzieckiem mentalnie. Znaczy nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, patrząc na parlamentarzystów, ale...
0: Ogólnie na świecie to jest chyba problem. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: trip Skubańczyk w Meloradiu, a teraz proszę o skupienie.
1: O.
0: Poważne rzeczy się dzieją.
1: Rocky?
0: A, blisko. Now? Blisko.
1: Rocky teraz?
0: Trump.
1: O.
0: Obchodzi swoje urodziny, już starcze.
1: Tak, nie tylko on, Ameryka też.
0: Dokładnie. I z tej okazji postanowił urządzić urodzinową galę MMA.
1: Wiesz co, kiedyś był taki film, Idiokracja, nie? Kiedyś to była śmieszna komedia. Dzisiaj już nie tak śmieszna.
0: Słuchaj, on zaprosił żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ale jest taka sytuacja, że muszą sobie sami zapłacić za dojazd na tę galę.
1: To jest trochę tak, jak ktoś robi wesele takie wyjazdowe, nie? Że o, chodźcie, będziemy normalnie robić ślub we Włoszech, ale wszyscy sami sobie musicie tam dolecieć.
0: No
1: tak niby można, ale trochę skąpo, nie?
0: Słuchaj, no wydał wszystkie pieniądze na tę imprezę, no daj mu spokój.
1: Tak, będzie gala UFC na 250 urodziny Stanów Zjednoczonych. Ktoś tam powiedział, że to się w ogóle wpisze w karty historii sportu. No tak, no nie wiem, czy tak będzie, no 250 lat... To tak nie jest zbyt dużo, nie?
0: A gdyby na przykład wrzucić tam Trumpa, żeby bił się po prostu z innymi politykami?
1: O, z Joe Bidenem powinien się bić. Kto wygra, bierze wszystko.
0: Hurts. Haven. How does it feel? To za chwilę w Meloradiu.

0: Cię na Sunrise Festival w Kołobrzegu 1 sierpnia na czerwonej scenie. Aha, dokładnie tak, to 2/3 legendarnej formacji Swedish House Mafia.
1: No i to będzie chyba jeden z najważniejszych imprez melanży wakacyjnych, tak mi się wydaje. Cały Sunrise, skoro tam takie ekipy mocne wystąpią.
0: No właśnie, my wam bilety rozdajemy. Słuchajcie uważnie Meloradia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na Meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
6: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Po reklamie.

0: DJ Remo, Tymek we Freak Fajcie. Wyobraź sobie, Mikołaj, że jedziemy na wakacje i dostajemy jeden pokój. Jedno łóżko. Myślisz, skandal, prawda?
1: No.
0: Ale nie, to nie jest skandal, to jest bardzo dobrze, to dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa.
1: No tak nie powiedziałbym, bo według badań neurologicznych lepiej się zasypia z partnerem tylko dlatego, że to jest taka rutyna wypracowana. I tutaj jak czytam, podobnie jak inne zwierzęta, ludzie uczą się kojarzyć określone bodźce z konkretnymi zachowaniami.
0: Ale ja ci się przecież dobrze kojarzę z relaksem, prawda? Mikołaj, halo?
1: Tak.
0: Z odpoczynkiem.
1: Tak.
0: Z chillem.
1: Tak, Iga, tak.
0: Save my life.

0: To będzie hit Bob Sinclair, I Can Wait w Melo Radio. Mikołaj, jeżeli zastanawiałeś się nad pracą dodatkową, to mam dla ciebie propozycję. Będziesz pracował w logistyce.
1: Ale to trzeba znać się na rzeczy chyba.
2: No właśnie, w newsach powiem, że jak szukacie pracy, to ja podpowiem gdzie.
3: A już o 16 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daja i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
0: Po reklamie.

0: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Blisko 200 filmów z całego świata, ponad 100 premier, nowe sekcje programowe, wybitni twórcy i wydarzenia do publiczności oraz branży. Ruszył Krakowski Festiwal Filmowy. Tegoroczna 66. edycja odbywa się pod hasłem Insider, podkreślającym bliskość z bohaterami filmowych historii i próbę zajrzenia w świat drugiego człowieka. Festiwal potrwa w kinach do 7 czerwca, a od 5 do 19 czerwca część wydarzeń będzie dostępna także online. Filmy zostawiamy, a teraz zerkamy do klubu Prozac. Tam dzisiaj impreza dla tych, którym weekend skończył się zbyt szybko. False Start. Będzie szybkie elektroniczne granie. A jutro w Prozacu podobnie, ale pod hasłem Złe decyzje, zero żalu. A w Hyde Parku w środę Dub Foundation. Mnóstwo dobrej i różnorodnej muzy, a do tego będzie to charytatywna impreza. To tyle na razie ode mnie. Do usłyszenia.
1: Minuta do 16, czas na News Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
4: Te zmiany w pogodzie nasze, takie obserwowane, są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
3: Jak zaznacza ekspertka, trąby powietrzne to nie jest typowe zjawisko dla naszego kraju. Jeśli szukacie pracy, to najlepiej w logistyce. Oferty są, ale brakuje pracowników. Wynika z badania Manpower Group. Najtrudniej znaleźć operatorów wózków i kierowców. No to jeszcze kino. Toy Story 5 może okazać się hitem już w premierowy weekend. Według prognozy film zbierze tylko w USA 150 milionów dolarów. Premiera w Polsce 19 czerwca.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu, 1 czerwca, Dzień Dziecka.
2: Dzień Dziecka. Wiesz co, w ten weekend tyle się działo, że nawet nie odnotowałem tego, że było tornado w Opolu. Ciekawe, nie?

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu Jungle. Dzisiaj 1 czerwca, więc wszystkim dzieciom i dorosłym też, bo każdy z nas jest dzieckiem, życzymy cudowności.
1: Wszystkie dzieci nasze są i teraz wrócimy właśnie do tych czasów, kiedy to my byliśmy dziećmi i pytamy, w jakie głupoty, mówiąc kolokwialnie, wierzyliście będąc dzieckiem.
0: Ja wierzyłam w to, że moja mama ma na imię mama.
1: To dobre, takie klasyczne. Ja wierzyłem w to, że jak połknę gumę do żucia, to zostanie w moim żołądku przez 7 lat.
0: Ajajaj, a wy w co wierzycie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki albo wiadomości tekstowe.

0: Maron Hofstadt, One Night of Love, a my sprawdzamy, w jakie śmieszne rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I mamy taką super głosówkę od Magdaleny.
1: Jej! Hej, z tej strony Magda. Słuchajcie, ja to wierzyłam, że jak połknę pestki z arbuza, to wyrośnie mi wielki arbuz. Mama mi zawsze mi tak mówiła. No i arbuz urósł, ale jak już byłam dorosła, kiedy zaszłam w ciążę. Pozdrawiam.
2: Tak też było z pestkami jabłek, że drzewo wyrośnie w żołądku.
0: Ale ja kiedyś, jak byłam dzieckiem, to tak bardzo się przestraszyłam, że gorączki dostałam w nocy, że mi urośnie to drzewo.
2: No to nieźle.
0: Czekamy na wasze głosówki.
2: Tak, tak. Ja na przykład też wierzyłem, że jak będę siedział na zimnym, to wilka dostanę, ale takiego, wiesz, prawdziwego wilka. I tak się zastanawiałem zawsze, dlaczego bym nie chciał mieć wilka. I siadałem na tym
0: futrzaka.
2: Zimnym. Tak, ale nie dostałem. Ani takiego, ani takiego.
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, w jakie rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki.

Reklama. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Mediamarkt. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

0: Ależ mnie nakręca ta piosenka. Move your body w Meloradio, słuchacie Freak Fightu. Co tak przewróciłeś oczami
1: nie,
0: na mnie?
1: Nie spodziewałem się takiej energii w twoim głosie.
0: Widzisz? Bo ja po prostu się cieszę, że mogę tutaj być.
2: Chłoniesz
0: razem
2: tę młodzieńczą energię, tak?
0: Dokładnie, bo my was pytamy o to, co mamy wam tam nawkręcały, jak byliście mali. Jest głosówka od Oli.
3: Nie, mama w dzieciństwie mówiła, że a co ty sobie myślisz, że wszyscy będą tańczyć tak, jak im zagrasz? No i tak jest. Prowadzę zajęcia fitness, więc tak jak zagram, tak oni będą tańczyć.
1: Zaorane.

0: 8 minut do godziny 17.
1: Ja za dziecka wierzyłam w to, że jak nie będę grzeczna albo nie pójdę wcześniej spać, to przyjdzie po mnie Boboro.
2: Co przyjdzie?
0: Boboro.
2: Boboro?
0: Boboro.
2: Powiem tak, jak często słyszę w sklepie. Potrzebne informacje.
0: No właśnie. Boboro. Co to jest Boboro? Newsy za chwilę.
3: A już o 17 zagramy
2: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty wszystkie jaja z chowuściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
12: Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
1: Wy Uchudzio, witajcie, cześć. Na początek zerkamy do Tauron Areny. Tam 6 czerwca Ekipa Festiwal. Muzyka, content, emocje i relacje. Spotykają się twórcy, widzowie i energia, która napędza każdy projekt ekipy. Jeden dzień, jedno miejsce, nieskończona liczba wrażeń. Ekipa Festiwal 6 czerwca, a dzień później Festiwal Kolorów. Ta kolorowa impreza na terenach zielonych przy arenie. Na scenie zobaczymy Bro, który na kolorowej estradzie gościł już niejednokrotnie, a także wokalistkę, producentkę i autorkę tekstów Zui, której muzyka łączy w sobie nowoczesny pop, R&B i muzykę klubów. A propos klubów, to zerkamy do krakowskich przystanków. Na początku tygodnia możecie pośpiewać na karaoke w Rinie oraz w Chicago Barze. W klubie spotkań Poczta Główna w piątek będzie oldschoolówka. Zanurzymy się w beztroską erę lat 90. i 2000, kiedy muzyka była prawdziwym hitem, a zabawa nie miała końca. Będą wszelkie odmiany popu, R&B i hip-hopu.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic. Zaczynamy od sukcesu polskiej tenisistki. Maja Chwalińska pokonała francuskie Diane Paris 6-3-6-2 w 1/8 finału turnieju French Open. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Pojawiła się nowość w M-Obywatelu. Znajdzie się tam krajowy rejestr sądowy. Użytkownicy zyskali więc wgląd w swoje powiązania w KRS. A tego w Polsce jeszcze nie było. W Chorzowie powstanie klasa o profilu siły specjalne. Nauka w Szkole Mistrzostwa Sportowego ruszy we wrześniu, mówi nauczycielka WF-u Monika Wilk.
4: Dzisiejszy żołnierz to nie jest stary Rambo, to jest osoba, która jest wyjątkowo inteligentna, potrafi sobie radzić z mapą, pokonywać przeszkody w lesie, potrafi świetnie pływać również na wodach otwartych.
3: A to ma być elitarne grono uczniów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. I sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Dzięki za wszystkie głosówki.
6: Tak, stanęliście na wysokości zadania. Jeszcze trochę przybliżymy historii.

0: Switch Disco, Ella Henderson, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziękujemy Wam za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe, jesteście super.
1: Tak, mamy Dzień Dziecka, więc pytaliśmy Was, w co wierzyliście za dzieciaka, w jakie różne dziwne opowieści Waszych rodziców.
0: I jest wiadomość od Marty. Jak ja byłam mała, to nienawidziłam chodzić w kapciach po domu, jednocześnie też strasznie bałam się burzy, więc moja mama wmówiła mi, że chodzenie na boso podczas burzy przyciąga ją bliżej i że piorun trafi w nasz dom. Wow.
1: Ale to tak chyba jest z tymi wszystkimi mitami z dzieciństwa, nie? Że to po prostu rodzice chcieli nas zmusić do czegoś, czego nie chcieliśmy za bardzo robić.
0: Teraz możecie robić, co tylko chcecie.
1: Tak.
0: Bo jesteście dorośli.
1: Tylko trzeba chodzić do pracy, nie? I płacić podatki. I
0: przestrzegać prawa.
1: I samemu sobie gotować. I przestrzegać prawa. I wiesz co, ja chyba jednak wolałbym wierzyć, że bez kapci się przyciąga burzę.
0: Życie było wtedy prostsze. Swoją drogą, jeżeli chcecie z nami pogadać, to wysyłajcie głosówki albo wiadomości tekstowe, o czym tylko chcecie.
1: Zawsze jesteśmy dla Was dostępni.
0: Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Win, tak podkręcimy tempo już teraz.

0: Mistrz Martin Garrix w Melo Radio.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: Co ty na to, Mikołaj, żebyśmy zadzwonili do Nikoli i wręczyli jej pieniądze?
2: Zgadzam się. O.
0: Ale sygnał.
2: Szybko się rozpoczęło. Oczywiście ma 5 sygnałów Nikola na to, żeby odebrać od nas telefon, a jak nie, to kasa przejdzie i obok nosa.
3: Halo.
0: Cześć, Nikola, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
2: Siemanko.
3: Cześć, hej.
0: Co porabiasz?
3: Czekam na telefon od was.
0: Świetna odpowiedź, to mów nam, na co byś wydała 200 zł, bo byłaś na naszej stronie meloradio.pl.
3: Wydałabym na zajęcia z hula hop, bo są takie organizowane i podobno właśnie hula hop najlepiej rzeźbi mięśnie brzucha, a że do wakacji już blisko, ja jak zawsze nie zdążyłam wcześniej, no to może ten miesiąc by to coś pomogło.
0: Mikołajowi oczy się zaświeciły na tę myśl.
2: Kiedyś miałem w domu, ale ja nie potrafiłem tak ten, robiłem upsi doodle tylko, taki trik jeden jest.
3: No to teraz są z tego zajęcia prowadzone.
2: No to daj znać, jak na tych zajęciach będzie, bo ten dźwięk oznacza, że możesz już powoli wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Nikola, potem wyślesz nam filmik, jak sobie tańczysz z hula hopem?
3: No nie wiem, bo jeszcze opublikujecie.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Dobrze, że jesteś, Mikołaj, naprawdę, bo się martwiłam.
1: Słuchajcie, mi się porąbały mi się godziny. Myślałem, że to już czas na przerwę.
0: A wiecie, że cofniemy się w czasie jeszcze w tej godzinie?
1: To rewelacja. Bylebyśmy zdążyli.
0: To zależy już tylko od ciebie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: do Media Markt.
1: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: tak podkręcamy tempo w Melo. Turn it up. Zabieramy was w tym roku na Tomorrowland do Belgii naszym takim autobusem, więc możecie poznać ziomków do imprezowania.
1: I będzie sporo czasu, żeby ich poznać, bo sprawdziłem drogę do Boom w Belgii z Wrocławia, bo chyba stamtąd startujemy, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak 11 godzin trzeba jechać.
0: Wow, 11 godzin?
1: Ale to jest 11 godzin imprezy ze słuchaczami Melo.
0: Dokładnie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego, to zapraszamy na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia z kim i dlaczego chcielibyście pojechać.
1: A my już w tym tygodniu,
0: tak?
1: Być może,
0: aha,
1: prawdopodobnie komuś zrobimy wakacje.
0: meloradio.pl, tam szukajcie odpowiedzi na każde wasze jedno pytanie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej.
1: Więcej?
0: Fajnie, że jesteś. Olek, w sensie, ty też, ale...
2: Super, Mikołaj. Ja ci powiem, że ty to jak masz sparring partnerkę, to po prostu...
1: No, wspaniale. Właśnie, widzisz.
0: Bo on był dla mnie niemiły dzisiaj.
2: A, no to ja będę miły. No ładnie dzisiaj wyglądasz.
0: O, dziękuję. Buziaczki teraz dajemy?
2: A to zaraz, jeszcze spokojnie.
0: No, tak,
2: ja się muszę przywitać, powiedzieć dobry wieczór. No to mówię, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Loco Loco, Gordo, Rainier Zunewelt będą.
0: Dobra, muszę być miła dla Mikołaja, bo mnie odwiezie do domu.
1: Co? No nie, ty to już autobus łapiesz w tym momencie.
2: To powodzenia, Iga. U nas pada deszcz teraz, więc...

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: O reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
8: Uwaga, dziś na burze. Wolno od deszczu mają być tylko województwa opolskie, lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i mazowieckie. Niewykluczone są też trąby powietrzne, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
9: Trąby powietrzne jako jedno z tych skutków, no niestety możemy się ich też częściej spodziewać, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże różnice temperatur.
8: Niespokojnie w pogodzie ma być do początku długiego weekendu. Koniec największego w Polsce procesu gangu pseudokibiców. Zapadły ostateczne wyroki w sprawie członków grupy Psychopans. Sąd apelacyjny w większości podtrzymał wyroki, ale obniżył karę szefowi gangu z 15 na 11 lat. Na koniec drzewo roku. Między innymi Dąb Józef, Topola Marzana i Lipa Sobieskiego trafiły do finału plebiscytu na drzewo roku. Głosowanie potrwa do końca czerwca.
7: Trzeba zagłosować, bo jak nie, to lipa będzie, nie?
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Na przykład mamy poniedziałek. No i to zdecydowanie nie na plus, ale mamy też czerwiec. To oznacza, że jesteśmy dużo bliżej do wakacji. No i przede wszystkim Dzień Dziecka. No to też trochę pocieszmy się z tego wieczoru jak dzieciaki. Nieważne, że jest poniedziałek. I tak będzie fajnie, bo ja wam fajnie pogram. Alok i Kali, ty Dive Into Me, to będzie na sam początek. Alan Walker i Faded, ten numer też za chwilę zagram. A zaczyna Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unewald. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

tak dla was podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 9 minuty po 18, a Loki Kalit za nami. To Dive Into Me, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i mam dla was pierwsze podpowiedzi już teraz. Chodzi mi o ludzi, ich dużą grupę, bardzo w Polsce popularną. To teraz się namyślcie, a za chwilę będzie można dzwonić. Zwycięzca zgarnie merch od Melo Radia. A to Meduza.

0: Adam Lambert. To Ghost Town w Meloradiu. 18:18 na zegarach. Tak wam gra Meloradio. Podkręcamy dla was tempo. A już teraz czas zagrać się w naszą nową zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja myślę o jednej rzeczy, a wy dzwonicie pod numer 321-321-777. No i próbujecie zgadywać. Można dzwonić już teraz, a ja w międzyczasie daję podpowiedzi. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej. No i dobra, powiem coś jeszcze. Oni są w Polsce popularni, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. Dzwońcie i zgadujcie. Można od razu strzelać, można zadać pytanie, ale przede wszystkim dzwońcie. Czekam pod numerem telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No i ja czekam, aż lampka się zapali, a do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was, dla kogoś, kto zdecyduje się zadzwonić. Pod numer 321-321-777 i ze mną trochę pogadać, a może ustrzelić jakąś odpowiedź, może zapytać o coś, co jest z tym związane. Moje podpowiedzi brzmiały tak. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. No i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, cześć, Magda.
0: No cześć, Magda. Czy ty wiesz, o czym myśli Pychu? Czy pytasz, czy strzelasz?
1: Strzelam.
0: No to dawaj.
1: Imigranci.
0: Aj, nie, nie o to chodzi, ale dzięki za strzał, to odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, siema, Zbyszek.
0: No cześć, Zbyszek. O czym myśli Pychu?
2: O czym myśli Pychu? O piłkarzach.
0: Ale musiałbyś konkretnie strzelić.
2: O reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: No stary, perfekto, idealnie. Oglądałeś mecz wczorajszy?
2: No niestety nie oglądałem.
0: A ja ci powiem ci, że nie miałeś czego do stracenia, no. Stary, w tym momencie torba, kubek i pomadka, taki zestaw melomerczu leci do ciebie.
2: Super, super, bardzo się cieszę.
0: No i mam nadzieję...
2: Wracam z pracy. No,
0: I mam nadzieję, że kurier, który ci to dostarczy, sprawdzi się lepiej niż nasi piłkarze wczoraj na boisku, no.

0: Żel w Meloradio. Moving to the Sun, jedna z nowości na playliście Meloradia. Pychu z tej strony, siemano, 18.27 na zgarach, a do 19.00 jeszcze w tej godzinie powiem wam o święcie, które kiedyś obchodziliśmy często, a dziś trochę o nim zapominamy. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Halo, tu Brico Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
12: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
11: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
12: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
11: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Po reklamie.

Wild to Swedish House Mafia, której części zagra w tym roku na Sunrise Festival. Oh yeah, to wszystko w Kołobrzegu już tego lata, 18 minut do 19, a to jest święto, o którym zapomnieliśmy. Słuchajcie, mam przed nosem badania, które pokazują, że dżęziaki nie obchodzą imienin. I to w sumie nie dlatego, że nie chcą, no tylko po prostu jak się nas zapyta, kiedy mamy imieniny, to my tego nie wiemy, nie mamy pojęcia. Co kiedyś było, jak czytam, niedopuszczalne. No ja w sumie też nie wiem, ale trochę nam się wszystkim, którzy nie obchodzą imienin, dziwię. Powinniśmy zacząć to robić. No zawsze to jest dodatkowy dzień, w którym możemy dostać prezenty tylko za to, że jesteśmy, nie? Nie ma minusów. Remy Schulz i Barbs. Ten numer też nie ma minusów. Jest nowością na playliście Meloradia.

0: On and on. To Sub Focus i Baby Close w Meloradio. Za chwilę wybije 19. A jeżeli teraz właśnie siedzicie przed kompem, no i nie macie co robić, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo jedna chwila może zamienić się w naprawdę niesamowite przeżycie. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Boom, do Belgii. Zapewniamy między innymi przejazd najbardziej imprezowym busem świata. No i wiele, wiele więcej na naszej stronie meloradio.pl znajdziecie szczegóły.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeden z najpopularniejszych numerów na świecie jest też oczywiście bardzo często grany na playliście Meloradia. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni przejmą antenę Meloradia punktualnie o 19:00.

0: idę w melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19, a to wiadomość z ostatniej chwili. Bagi i Magda Tarnowska ogłosili, że są razem. No i niby każdy wiedział, a i tak musieliśmy czekać, ale w końcu się to stało. No to była chyba najdłuższa gra wstępna, jaką widziałem w swoim życiu. Ale nie o tym teraz o muzie, bo słuchacie Melo Radia, How Does It Feel, Dub Dogstona za chwilę będzie na antenie Melo, będzie tu Colors i Heavy Metal Love, a zaczyna numer Beauty and the Beat, a za jego stworzenie odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także Bieber, tu Pychu, siemano. Yeah.

Abdocs w Meloradiu. How does it feel? 8 minut po 19, a ja za chwilę będę miał dla was wejściówki na Sunrise Festival, a wcześniej oni, Lambert i Trips, to dzięki, że jesteś.

0: Geta, Cedric, Gervolis i Chris Willis. Would I Lie to You, to Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A to już w te wakacje. Przełom lipca i sierpnia, to mam wrażenie, że idealny czas na to, żeby wrotki trochę odpiąć, no i na przykład pojechać na te polskie morze, do Kołobrzegu. A jest na co? No bo czeka na was ogromny festiwalowy teren. Masa atrakcji, no i przede wszystkim sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Od Urzela po Sonego Fodere przez Axwella i Ingrozo. To wszystko wydarzy się na tegorocznym Sunrise Festival, a my mamy dla was wlotki. Na ostatni dzień, drugi dzień sierpnia, a żeby je zgarnąć, to dajcie znać, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego. No skoro dziś mamy Dzień Dziecka, no to pytanie z tym związane. Czekam na wasze odjechane głosówki. Przyjmuję je na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Najlepsza głosówka wygrywa.
1: Sun

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak takie nazwiska wejdą do jednego studia, to nie może z tego wyjść nic innego niż kicior. Nowość na antenie Meloradia to Karnawał, Gips, PZ i For Money. Tak podkręcamy tempo, ale będziemy też robić to w wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to na pełnej mocy zdecydowanie, bo będziemy w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i mamy dla was masę wlotek. Dziś zapytałem, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem, no i dlaczego. No i mamy podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia, na ostatni dzień Sunrise Festival. No i odpowiedź Sandry to mnie po prostu ukuła w serduszko.
2: Ja jako mała księżniczka marzyłam nie o księciu na białym koniu, natomiast o koniu. Siły wyższe zadecydowały za mnie, że koń to zbyt duże koszty utrzymania, więc dostałam pluszowego konia. A dziś jako duże dziecko marzę o wejściówkach na Sunrise, żeby móc tańczyć do białego rana przy najlepszych kawałkach.
0: No słuchaj, Sandra, ja tak patrzę na moje wejściówki, które trzymam teraz w dłoni. One z pluszu chyba nie są, więc po prostu jedziesz na Sunrise Festival. Wejściówki na drugi dzień sierpnia w tym momencie lecą do ciebie, a was dalej proszę, żebyście wysyłali mi głosówki. Jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego? No może już dziś biletów na Sunrise Festival nie mam, ale mam za to merch od Meloradia. No i za te najlepsze głosówki z chęcią wam taki merch wyślę.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Ostatni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

0: Polsko-włoska współpraca Sanach w remiksie od chłopaków z NRD One to melodia. Już za nami 19 minut do 20. Słuchacie Meloradia, Pychu z tej strony, siemano. Na dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem was, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dziećmi. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo, między innymi Kacper się wysłał.
1: Moim marzeniem za dziecka było pojechać do Parku Jurajskiego, zobaczyć prawdziwe dinozaury. No, teraz już sam jestem jak taki dinozaur.
0: Słuchaj, dogonił uczeń mistrza. No ale teraz a propos dinozaurów, to taki dinozaur muzy elektronicznej, ale nie jeden młodzieniaszek mu może formy pozazdrościć. Calvin Harris i jego nowość z Jazzy to Satisfy.

0: Jax Jones i The Wiz, to Never Be Lonely. Tak gramy w Meloradiu jeszcze przed 20. Podkręcamy dla was tempo, ale będziemy też to robić w te wakacje. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. Oferujemy m.in. przejazd najbardziej imprezowym busem chyba na całym świecie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. A to wszystko w remiksie od Boys Noise. Ten kawałek rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Mamy już punktualnie 20 na zegarach. No skoro mamy dziś Dzień Dziecka, to przyznawać się, kto na jakieś bale przebierańców halloweenowe przebierał się za Drakulę. Jeżeli to wy, to teraz mam dla was numer, który może przywołać dla was takie wspomnienia. Dracula, Tame Impala i Jenny. Oni na początek, zaraz będzie to Nia i Felix Jen z numerem Some Say Another i Talk To You. Ten kawałek też szykuje się w playliście, a ja mam dla was wejściówki na pewien fajny festiwal, fajną rzecz. O tym będzie na pewno też w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

John Fonsiello w Toilenium, Eli Goulding, a wy słuchacie Meloradia, 14 minut po 20 na zegarach. No i jakoś na ten tydzień w kalendarzu patrzy się przyjemniej, co nie? Na piątek wielu przyjdzie już w środę, bo przed nami długi weekend, a wy już w środę wieczorem możecie bawić się na Labirynt Festiwal w Łodzi. To już jego 8 edycja, no i ma być największa w historii. 84 artystów zagra na 12 scenach. To mega wyjątkowe miejsce, no i przy okazji będzie można też pozwiedzać piękną Łódź i wszystkie zabytki. Mam podwójną wlotkę na to wydarzenie. Dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, no oczywiście, nie gdzie indziej niż na meloradio.pl. Asher i More, to już teraz. Meloradio!

0: Słuchajcie, ostatnio to sprawdziłem, nie ma chyba lepszego numeru do jazdy samochodem niż ten. Mons Zelmero. To Heroes w Meloradiu, szczególnie jak jesteście na autostradzie albo jakiejś ekspresówce. Siada jak złoto. 20.27 na zegarach, a dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem, jakie było wasze największe marzenie za dzieciaka. Nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia, tak zrobiła między innymi Paulina. Paula, dawaj, co to było w takim razie u ciebie?
1: Jako dziecko marzyłam, by zostać piosenkarką. Co prawda się nie udało, ale muzykę kocham do dziś.
0: No i oczywiście, trzeba spełniać swoje marzenia, nawet jak się jest dorosłym. Zawsze można przecież dostać, nie wiem, jakiś medal za śpiewanie pod prysznicem, nie? Tym jesteśmy mistrzami. A ten numer to I Can't Wait, nowość, Bomb Sickler i Kajza.

Waterfall, Michel Schulte i Rehab w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minut do 21 nam zostało, a Rehab wystąpi już tego lata w Polsce, w Kołobrzegu konkretniej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Melo Radio, mamy dla was naprawdę masę wejściówek na to wydarzenie. Słuchajcie codziennie programu Idę w Melo po godzinie 18, wtedy te wlotki rozdaję. Dziś już to sprawa za nami, ale jutro kolejna szansa. No i przede wszystkim w piątek po 21 odpalamy Sunrise on Air, specjalny program, w którym przybliżamy wam to, co dzieje się w Kołobrzegu i co się będzie działo w te wakacje, a Rehab, który za nami, wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage'u. No i to będzie naprawdę prawdziwe show, a potem no to już z tego Red Stage'a będzie można tylko oglądać krwisto czerwony poranek, no i ten piękny wschód słońca nad polskim morzem. Jeżeli chcecie sobie zapewnić takie możliwości, to słuchajcie, Melo Radio, mamy naprawdę dużo wlotek. Bibi Rexha i David Guetta, ich nowość już teraz.

0: stary, będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, oczywiście, że tak. Koki i Sobel w Meloradiu, za chwilę wybije 21.
2: A już o 21 zagramy.
1: Milky David Guetta, będzie ich numer Just The Way You Are. Ten kawałek punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia, a zagram go przed wszystkimi. Punktualnie o pełnej, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Idę w melo.
8: No i 21 minęła, mamy poniedziałek, ale już się z nim powoli żegnamy. Obiecuję, że ja wam umilę ten czas, żeby jak najszybciej do wtorku się przedostać. A mam w tej godzinie duet, który w ostatni weekend rozniósł sceny, jeżeli chodzi o Orange Warsaw Festival. Ten duet się na nim pojawił, no i naprawdę była moc. PZ i Livka, razem z nimi Jonathan obejmuje noce. Ten kawałek na pewno wam zagram w tej godzinie. Będzie Ariana Grande i Z z numerem Break Free. A zaczynamy od numeru, którego nucę ostatnio kiedy tylko się da i wiem, że wy też tak macie. Milki i David Guetta, Just the Way You Are, to na sam początek. Będziemy też wspominać wasze dziecięce czasy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Everybody, tak. To Ale Farben i René Miller. Słuchacie Meloradia 15 minut po 21 na zegarach, a my podkręcamy tempo w Dzień Dziecka. A jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieciakami? O to dziś pytam, no i cały czas możecie wysłać głosówki na naszego WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dużo i tak już ich mam, więc słucham.
1: Latająca deska surfingowa z miejscem na plecak była moim absolutnym marzeniem z dzieciństwa, ponieważ ja wtedy nie musiałabym chodzić do szkoły. Ja do tej szkoły bym leciała. Czekam, aż ktoś coś takiego wymyśli.
0: No proszę, no ale w sumie założę się, że to się spełniło u wielu z nas i was. No tak jak u mnie, i to bez tej deski. Jak mówiłem mamie, że mi się to nie chce iść do szkoły, jak byłem dzieciakiem, to zawsze słyszałem, zaraz to będziesz do niej leciał. I to w podskokach.

0: ale klasyk. Takie też wam lubimy przypominać w Meloradiu i z nimi podkręcać tempo. 28 minut do 22. Will.i.am i Eva Simons. To This Is Love już za nami, a ja cały czas sprawdzam, jakie wy mieliście marzenia za dzieciaka. No bo dziś mamy Dzień Dziecka, wysyłacie te wasze marzenia na WhatsAppie Meloradia, no to Kuba, dawaj.
1: Moim marzeniem z dzieciństwa było zostać piłkarzem, profesjonalnym piłkarzem, no ale poszedłem trochę w melo, no i zostałem tylko piłkarzem na Orliku.
0: No ale chyba nie ma czego żałować i tak myślę, że osiągnąłeś na przykład na wczorajszym meczu więcej niż nasza polska reprezentacja. Marshmello i Thomas Reed to Where We Go, nowość na antenie Meloradia.

Mine. To James Hype w Meloradiu, który zagramy na tegorocznym Tomorrowlandzie, a wy możecie tam pojechać razem z nami, z Meloradiem, no bo zapewniamy dojazd najbardziej imprezowym busem ever. Zapewniamy wam wszystko, co tylko chcecie, żebyście przeżyli razem z nami. Tomorrowland 2026. Jeżeli chcecie to zrobić, chcecie to poczuć i mieć w pamięci na długie, długie lata, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę. Napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland, no i pokażcie. Wyślijcie foto lub wideo waszej ekipy, no i kto wie, być może wasze zgłoszenie tak nam się spodoba, że wybierzemy właśnie was.

Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. To jedna z naszych nowości. Topiki, Becky G, Sorry Papi. Tak gramy jeszcze przed 22. Dziś mamy Dzień Dziecka, ale mam nadzieję, że wy dobrze pamiętacie o tym, że nie tylko osoby przed 18 rokiem życia mogą go świętować. 22 się zbliża. Ja nic nie sugeruję, ja tylko przedstawiam możliwości.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Słuchacie magazynu To jest tydzień, na który zaprasza mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. A naszą audycję zaczynamy od ważnej wiadomości dla mieszkańców Dąbia, bo w poniedziałek wystartował poważny remont ulicy Dąbskiej. Szykują się naprawdę spore utrudnienia.
8: Istotne dla Krakowa.
9: Chodzi o taki dosyć newralgiczny odcinek ulicy Dąbskiej, który jest teraz pozbawiony i chodnika, i tam oświetlenie jest dosyć słabe, więc rzeczywiście chodzi o ten taki fragment z takim zakrętem charakterystycznym o 90 stopni już za skrzyżowaniem z ulicą Zwycięstwa i Kosynierów. Ulica Zwycięstwa i Kosynierów. Zwycięstwa to jest ta, którą się dojeżdża właśnie od strony Dąbia, a Kosynierów to jest ta, która prowadzi tam dalej w stronę Mogilskiej. Więc rzeczywiście od tamtego skrzyżowania do przejazdu kolejowego w takiej bocznicy kolejowej, gdzie zaraz za tym przejazdem był wjazd do byłego centrum handlowego. No i w ramach tego zadania przede wszystkim wyposażymy ten fragment wreszcie w chodnik, bo tam chodnika nie ma, jednak troszkę ludzi tam chodzi, zwłaszcza w stronę Tauron Areny, w stronę dużego sklepu sportowego, który tam się znajduje nieopodal, więc rzeczywiście tam chodnik jest wskazany. Również na fragmencie ulicy Kosynierów, właśnie w stronę ulicy Mogilskiej, tam również chodnik będzie budowany i on jakby zostanie dosztukowany do już istniejącego tam chodnika. No poza tym oczywiście zupełnie nowy asfalt, oświetlenie tej ulicy, to co jest faktycznie ważne. No to jest taka inwestycja, która jest robiona w ramach Paktu dla osiedli i ona zresztą była mocno postulowana o to, żeby ten fragment przebudować przez mieszkańców, przez Radę Dzielnicy, więc te prace tam się rozpoczną. Koszt tych prac to bodaj nieco ponad 2 miliony złotych. Rozpoczynamy 1 czerwca i te prace powinny się zakończyć po pół roku, czyli tak na końcówkę roku już będziemy mieli ten fragment przebudowany.
5: A jakie utrudnienia dla kierowców, pieszych, rowerzystów być może?
9: No właśnie w związku z tym, że tam jest dosyć wąsko i jednak te prace będą obejmowały całą szerokość tej jezdni, to nie ma tam takiej możliwości, żeby tam utrzymać na przykład, nie wiem, ruch wahadłowy albo jakiś przejazd dla samochodów, tym samym również oczywiście dla rowerzystów, więc niestety ten fragment pomiędzy tym układem drogowym przy byłym centrum handlowym, a właśnie tym skrzyżowaniem Kosynierów i Zwycięstwa będzie zamknięty. No więc tutaj objazdy są przez ulicę Lema głównie poprowadzone, więc tutaj prosimy o to, żeby kierowcy zwracali uwagę i szczególnie w tym pierwszym okresie, jeżeli ktoś chce właśnie by przejechać tymi uliczkami od Mogilskiej do Alei Pokoju albo od Alei Pokoju do Mogilskiej, no to niestety, ale przez ulicę Domską będzie to niemożliwe do wykonania.
5: Było o utrudnieniach, to teraz dobra informacja, bo prawdopodobnie jeszcze na przełomie lata i jesieni krakowiaki, czyli najdłuższe tramwaje w mieście, dojadą do pętli Wzgórza Krzesławickie. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na problemy proceduralne.
3: Sprawdzam w Krakowie.
10: Ta sytuacja jest tak naprawdę wynikiem kilku zdarzeń. Po pierwsze, wynikało to stąd, że od decyzji z RIT wydanej przez wojewodę złożyły strony odwołania Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Takie odwołanie trafia do ministerstwa i no, ta procedura na tyle długo trwała, że zakończyła się dopiero na początku bieżącego roku. Chyba to był luty lub marzec tego roku.
5: Czyli nie była prawomocna?
10: Nie była prawomocna. W ślad za tym, zgodnie z przepisami, wszystkie nieruchomości, które zostały objęte decyzją z RIT, nie były z punktu widzenia prawnego własnością gminy, a to spowodowało, że nie było możliwości, aby przez te tereny Tauron mógł prowadzić kable zasilające do podstacji zlokalizowanej w rejonie przystanku Jarzębiny. Dopiero ta decyzja umożliwiła nam podjęcie tych działań, tak naprawdę potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a to z kolei umożliwiło podwykonawcy firmy Tauron rozpoczęcie procedury zgłoszenia prowadzenia robót w zakresie przyłączenia podstacji do ich infrastruktury elektroenergetycznej.
5: Czyli Tauron dopiero stara się o pozwolenia. Myśli dyrektor, że wyrobi się w tym przewidywanym przez państwa czasie, czyli powiedzmy przełom sierpnia-września?
10: Na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że tak. Pierwszą część zgłoszeń już uzyskał, w sensie jakby brak zastrzeżeń co do prowadzenia robót. Potrzebna jest druga część, którą będzie wydawał wojewoda. W tym zakresie ma taki wniosek złożyć. Zakładamy, że najpóźniej do końca miesiąca. No i tutaj będziemy też pilotować tą sprawę po stronie Urzędu Wojewódzkiego, aby w miarę możliwości sprawnie tym tematem się zająć, tak aby jeśli nie w czerwcu, to w lipcu te prace wykonawca mógł wykonać. Mówimy tutaj oczywiście o podwykonawcy firmy Tauron. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, jest to czas około 3 do 4 tygodni plus odbiory, więc wygląda na to, że faktycznie nowy rok szkolny powinien rozpocząć się z wykorzystaniem już taboru wielkopojemnego.
5: Trochę specustawa, która wprowadza tak zwane decyzje z RIT, jest jak widać kulawa.
10: No tak, bo faktycznie ostateczne zatwierdzenie podziału następuje w momencie, kiedy decyzja staje się ostateczna. Tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę naszego projektanta, czyli osoby, która uzupełniała te wszystkie braki, które ministerstwo wskazywało, wydawało się, że szło to bez zbędnej zwłoki. No niemniej jednak tych odwołań chyba ministerstwo ma trochę w nadmiarze i stąd ten czas, który był potrzebny na rozpatrzenie tej sprawy, tak długo trwał. No, z naszej strony faktycznie to spowodowało również drugi problem, bo do momentu, kiedy ona nie jest ostateczna, to też kwestie samych podziałów, decyzji odszkodowawczych również zostały wstrzymane ostatecznie do czasu zatwierdzenia tej linii podziałowej.
11: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Rzeczywiście był z tym kłopot i po otwarciu przebudowanej pętli na Wzgórzach Krzesławickich okazało się, że no, ta moc, która tam jest, jeżeli chodzi o zasilanie w sieci trakcyjnej, jest niewystarczająco do tego, żeby kursowały na linii numer 4 krakowiaki. W związku z tym na linię zostały wysłane lajkoniki, krótsze o 10 metrów, no ale wszyscy wiemy, że linia numer 4 jest linią bardzo popularną, zarówno w rejonie Nowej Huty, jak i w rejonie Bronowic. No i tam tych krakowiaków rzeczywiście brakuje. My znamy te głosy i mieszkańców, i radnych, i naprawdę my bardzo chcielibyśmy, żeby już krakowiaki wróciły na te linie, bo wiemy, że jak najbardziej jest tam ten taki pojemny tramwaj potrzebny. Więc dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. My jak otrzymamy tylko potwierdzenie od tych jednostek, które zajmują się tą inwestycją związaną z zasilaniem, że wszystko jest już okej, natychmiast te krakowiaki wyślemy. No wiemy, że może się to wydarzyć na przełomie sierpnia i września. Więc czekamy. Z naszej strony tutaj naprawdę nie ma żadnych problemów, żeby stało się to naprawdę nawet z dnia na dzień. Jak otrzymamy informację, że od jakiegoś dnia trzeba wysłać krakowiaki na linię numer 4 i że można to zrobić, to my od razu po prostu to robimy.
5: Taboru wystarczy i czy przywrócenie krakowiaków na 4 do wzgórz Krzesławickich będzie oznaczało, że na tory powrócą 105, czyli akwaria, które od dłuższego czasu już nie kursują.
11: Zobaczymy, jak uda się to zrobić. Wszystko zależy jeszcze od tego, jaki będzie poziom funkcjonowania komunikacji tramwajowej, bo przypomnijmy, że w czerwcu rusza bardzo duży remont pod Teatrem Bagatela. My w tej chwili czekamy już na taką ostateczną wersję tej siatki połączeń tramwajowych, która w związku z tym remontem będzie funkcjonować. Dobronowic tramwaje nie będą kursować, będzie tam komunikacja autobusowa zastępcza i to na pewno też wpłynie na to, ile tych tramwajów będzie potrzebnych do ruchu, ile do ruchu będzie kierowanych.
5: Ale z drugiej strony będzie też otwarta linia do Mistrzejowic jesienią prawdopodobnie.
11: Ale właśnie to chciałem też dodać, że będzie otwarta linia w tym roku pewnie do Mistrzejowic i to na pewno spowoduje, że tych tramwajów będzie potrzebnych więcej, więc trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy 105 będą musiały wrócić. My absolutnie tutaj, jak informowaliśmy o tym, że 105 na razie na krakowskie torowiska nie wyjeżdżają, nie mówiliśmy, że to jest ich wycofanie, że to jest ich koniec w Krakowie, bo wiemy, że jeżeli będzie potrzeba, no to te pojemne tramwaje złożone przede wszystkim z 3 wagonów 105N będą po prostu musiały na ulicę wrócić. Z drugiej strony nam zależy na tym, żeby krakowska komunikacja tramwajowa była dostępna dla wszystkich, no a wiemy, że 105 to wagony z wysoką podłogą, bez klimatyzacji, więc ich kursowanie zawsze też przysparzało pewnych problemów tym osobom z ograniczoną mobilnością, osobom poruszającym się na wózkach, czy osobom starszym. Więc jeżeli nie będzie takiej konieczności, to 105 nie wrócą, ale jeżeli będzie taka potrzeba i ta liczba wagonów do ruchu będzie na tyle wysoka, że bez nich sobie nie poradzimy, no to w jakiejś części zakładamy, że mogą do ruchu wrócić.
5: To wróćmy jeszcze na moment na wzgórza Krzesławickie. Jak wyglądał taki brak mocy z perspektywy motorowego? Nie wiem, tramwaj nagle staje, czy nie wiem, zwalnia, bo tego prądu brakuje?
11: W przypadku wzgórz Krzesławickich my nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tam doszło do zatrzymania tramwaju z powodu na przykład braku napięcia w sieci trakcyjnej. No bo wiedząc od tych jednostek, które tym się zajmują, że tam może być taki problem, na linię po prostu krakowiaki w dużej liczbie na 4 nie wyjechały. Natomiast my mieliśmy takie sytuacje, kiedy na przykład była oddawana linia do Górki Narodowej i tam rzeczywiście był taki moment, kiedy to napięcie nie zostało podane w odpowiedniej mocy i wtedy rzeczywiście, kiedy do tej pętli nowo wybudowanej na Górce Narodowej zaczęły kursować krakowiaki, to pojawił się problem i po prostu tramwaje się zatrzymały, stanęły. Bez napięcia w sieci trakcyjnej tramwaj żadną siłą nie pojedzie.
5: Czyli co, taki krakowiak, mówiąc kolokwialnie, wywalał stopki i musiał podjeżdżać tramwaj, który mniej tego prądu zużywał i go przepychać?
11: Nie, to wtedy my czekaliśmy, aż to napięcie zostanie podane i krakowiak już wtedy oczywiście mógł zjechać. My też zawsze, jeżeli jest taki problem, to tak robimy, żeby nie było kumulacji odjeżdżających jednocześnie tramwajów, żeby ten pobór mocy nie był tak duży. No nie jest tajemnicą, że największy pobór tego prądu w sieci trakcyjnej jest wtedy, jak tramwaje ruszają, więc przy każdej okazji, kiedy jest zgrupowanie jakichś wagonów na mieście, to też można zauważyć, że motorniczo nie ruszają razem, tylko ruszają w odstępach, tak żeby po prostu ten pobór mocy, pobór energii ograniczyć.
5: Państwo zamawiają nowe, długie tramwaje, także z PES-y, czyli od producenta, który krakowiaki wyprodukował. Czy one będą równie prądożerne jak nasze najdłuższe wagony, czy już raczej nie nowa technika gdzieś tam się wkrada do tych silników?
11: Nie da się ukryć, że im dłuższy wagon, im lepiej wyposażony, ten pobór mocy jest po prostu większy i tego nie da się zmienić. Tramwaj, który ma ponad 43 metry długości, w którym może się zmieścić ponad 300 pasażerów, zawsze będzie pobierał więcej mocy niż tramwaj 26-metrowy czy nawet 33-metrowy. To tutaj nie ma takiej możliwości, żeby to w jakimś taki bardzo znaczący sposób ograniczyć. Natomiast najważniejsze jest tutaj to, żeby ta infrastruktura, która jest zarówno torowa, jak i związana z siecią trakcyjną, była dostosowana do różnego rodzaju typu tramwajów, także tych najdłuższych, no bo też wiemy, że dzięki tej pojemności tych najdłuższych tramwajów one mogą zapewnić większy komfort przejazdu na tych najbardziej obciążonych liniach.
5: Pętla jest gotowa.
10: Z punktu widzenia samej infrastruktury tramwajowej, tak. Mamy pętlę, też są jakby zakończone prace związane z terminalem autobusowym. To, co jest przed nami, to jeszcze wykończenie prac w samym budynku. Tutaj zakładamy, że początek czerwca powinien być tym czasem, kiedy wykonawca złoży wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Również jeżeli chodzi o część drogową, ona została zakończona. W tym zakresie odbyła się już kontrola z WINB-u. No i czekamy na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Aby ten pełny układ drogowy mógł funkcjonować w całym zakresie tym, jakim mamy tak naprawdę po rozbudowie ulicy Kosmorzowskiej, potrzebne jest jeszcze spięcie tego, skoordynowanie tych prac z węzłem Grębałów. Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak tylko sygnalizacja świetlna na rondzie Grębałów zostanie uruchomiona i uzyskane pozwolenie na użytkowanie na ten odcinek miejski, myślę, że te dwa elementy zostaną uruchomione.
5: A teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Oddala się perspektywa budowy długo wyczekiwanej przez mieszkańców kładki na Żabińcu. Wykonawca projektu na ostatniej prostej wycofał się z podpisania umowy, mówi Łukasz Szewczyk, którego mogliście już usłyszeć w pierwszej części naszej audycji.
8: Istotne dla Krakowa.
10: Ogłoszenie, które zostało przez nas opublikowane, spotkało się z zainteresowaniem jednej firmy. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Firma z Warszawy złożyła ofertę, która mieściła się w budżecie, które miasto ma przewidziane. W ramach tego etapu mieliśmy, właśnie wykonawca miał przeanalizować trzy warianty. Połączenie ulicy Żabieniec z ulicą Langiewicza. Drugi, według dotychczasowych opracowań, które jakby potwierdziły możliwość połączenia ulicy Żabieniec z ulicą Klemensiewicza. Czyli tak naprawdę te rozwiązania wykonawca miał przeanalizować. Z tej perspektywy miał jakby oczywiście zweryfikować pod względem wysokościowym, pod względem jakby technicznym, zaproponować rozwiązanie, które w drugim etapie miało być uszczegóławiane i te rozwiązania miały być przedstawione oczywiście do uzgodnienia zarówno do nas, jak i do innych miejskich jednostek. I trzeci etap to było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który byłby podstawą do zlecenia kolejnego zamówienia w formule zaprojektuj i zbuduj. Wykonawca był w stałym kontakcie z nami, posługiwał się zewnętrznym podmiotem. Ten podmiot został przez nas zweryfikowany, te dokumenty przekazane, jak również zabezpieczenie. Natomiast na ostatnim etapie, kiedy wyznaczyliśmy termin podpisania umowy, wykonawca wycofał się z podpisania tej umowy. Na tą chwilę przygotowujemy nowe zamówienie. Rozmawiamy tutaj jeszcze z panem prezydentem, czy te wszystkie trzy warianty będą brane nadal pod uwagę, ponieważ no, z drugiej strony wiemy o tym, że działkowcom bardzo zależy na tym. Działkowcom, myślę tutaj o rodzinnym ogrodzie działkowym Kolejarz, aby ta kładka jak najmniej ingerowała w tereny ogrodu. W związku z tym scenariusz połączenia ulicy Żabieniec z ulicą Langiewicza jest scenariuszem, który jakby najmniej ingeruje. To jest tak naprawdę fragment południowo-zachodni tej nieruchomości, który musiałby być zajęty dla potrzeb pewnie jakiejś rampy dla rowerzystów i pieszych, ponieważ mamy tą różnicę terenu pomiędzy linią kolejową numer 8 a linią kolejową numer 100. To musimy wysokościowo przejść, uwzględniając oczywiście skrajnie kolejową. Więc w tym zakresie jeszcze pewnie z panem prezydentem będziemy na ten temat rozmawiać, jak również z działkowcami, którym bardzo zależy, aby ta ingerencja była jak najmniejsza. Oczywiście są przychylni same inwestycji, no niemniej jednak chcą też zadbać o swoje dobro i o swoje ogrody.
5: Ile ten projekt i ewentualna budowa mogłyby kosztować?
10: Jeśli chodzi o sam ten pierwszy etap, czyli samą koncepcję, tutaj szacowaliśmy, że to będzie około 800-900 tysięcy. Ta oferta właśnie, która została złożona, mieściła się w tym pułapie. Natomiast jeśli chodzi o już część projektowo wykonawczą, tak naprawdę realizacyjną, to był koszt około chyba 25-28 milionów. Oczywiście to wszystko będzie zależało od tych rozwiązań, rozwiązań, ponieważ w zależności od tego, czy to będzie ten wariant krótszy, to pewnie on będzie tańszy, jeśli będzie ten dłuższy, to będzie więcej tych robót budowlanych, przed zatem przełoży się to na wysokość kosztów tej inwestycji. Natomiast to, co jest na pewno dobre, to to, że to jest po raz pierwszy sytuacja, kiedy mamy zabezpieczone środki finansowe zarówno na dokumentację, jak i na realizację robót.
5: Kiedy ewentualnie może rozstrzygnąć się to postępowanie? Ile czasu sobie Państwo dają?
10: Zakładamy, że pewnie na początku czerwca powtórzymy to ogłoszenie, dlatego dajemy sobie jeszcze czas, ponieważ jeszcze w najbliższym czasie pewnie będziemy raz spotykać się z działkowcami, żeby z nimi omówić te scenariusze, aby no nie była to inwestycja niechciana przez nich, tylko jednak mimo wszystko zaakceptowana. To też przełoży się na to, że ta współpraca zarówno teraz na etapie projektowym z działkowcami, którzy no pewnie w jakim zakresie będą musieli udostępnić te swoje nieruchomości, żeby zweryfikować ostatecznie jakby te nieruchomości pod względem budowy geologicznej. Tam chcemy takie drobne odwierty zrobić, żeby potwierdzić, że możliwe jest tam posadowienie podpór, podkładkę czy pod właśnie rampy, czy jakieś tam inne elementy, które wyjdą z tego projektu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia inwentaryzacji zieleni, która jest tam w tych ogrodach, która no, będzie wymagała jednak w pewnym zakresie likwidacji i usunięcia. Więc jeśli chodzi o sam czas, to myślę, że to byłby gdzieś początek czerwca, no znowu pewnie około miesiąca, trzech tygodni będzie trwała sama procedura do otwarcia ofert i ewentualnie takiej wstępnej weryfikacji, jeśli oczywiście firmy będą tym zainteresowane. Więc zakładam, że pewnie w wakacje, jeżeli się nic nie zmieni, powinniśmy tą umowę, mam nadzieję, już wtedy podpisać. Pierwszy etap zakładamy, że może będzie troszkę dłuższy z uwagi na to, że no, jakby to odstąpienie od tej umowy spowodowało to, że już i tak nie zdążymy w tym roku z tym pierwszym etapem, czyli jakby z wyborem tych scenariuszy, czyli pewnie będzie około 6-7 miesięcy. Początek 2027 roku mielibyśmy tą rekomendację, 27 pewnie ten drugi etap szczegółowej koncepcji i myślę, że koniec 27 chcielibyśmy ogłosić już zamówienie, formułę zaprojektuj i zbuduj, 28 pewnie projekt z decyzjami, no i przełom 28-29 realizacja. Pewnie mała szansa, żebyśmy to zrealizowali do końca 2029 roku, ale mówię, to wszystko będzie tak naprawdę zależne od ostatecznych rozwiązań. Krótka kładka, możliwe, że to faktycznie w te 12-14 miesięcy uda się zrealizować. To nie jest trudna budowa, więc pewnie będziemy dużo więcej wiedzieli na początku przyszłego roku.
5: I te inwestycje Państwo też w ramach ZRID-u będą chcieli zrealizować. To też taki ciekawy wybieg, bo Państwo zaplanowali również taki komponent pieszo-rowerowy. Nie ma specustawy rowerowej, nie można budować dróg dla rowerów na podstawie specustawy, więc tutaj wjeżdża nam znów ZRID i w ramach poszerzenia czy modernizacji ulicy powstanie też ciąg pieszo-rowerowy albo osobna droga dla rowerów.
10: Tak, faktycznie pierwszy odcinek od ulicy Szabiniec to jest ten jeden ze scenariuszy. Zakłada realizację drogi publicznej w oparciu o specustawę drogową. Troszkę jest to następstwem też jakby wcześniejszych działań i decyzji ulicy P, która została wydana. Z jednej strony jakby zapisy tej decyzji i tych ustaleń, które były podstawą do podziału nieruchomości już po samej stronie Żabińca, wskazywały na to, że gmina kupując nieruchomości powinna mieć dostęp do drogi publicznej. To też jakby wprost wynika z ustawy o drogach publicznych. Natomiast my jakby cały czas jesteśmy w kontakcie z właścicielem nieruchomości, na których ta kładka miałaby być zrealizowana, ponieważ działkowcy akurat w tym zakresie te kwestie własnościowe nie mają uregulowane. Więc przy tej okazji, nazwijmy to, mielibyśmy dwa elementy załatwione. Z jednej strony jakby kładkę, z drugiej strony uporządkowany stan prawny tych ogrodów działkowych, bo tutaj ze strony właściciela, przynajmniej te wstępne rozmowy, które z nimi prowadziliśmy, wskazują na to, że jest zainteresowany zbyciem tych nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
5: Zmieniamy temat i mamy ważną wiadomość dla pasażerek i pasażerów w Nowej Hucie, a to dlatego, że od soboty całkowicie nieprzejezdne jest torowisko na odcinku Kombinat Kopiec Wandy.
12: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
9: Kończymy przebudowę rozjazdów torowych pod kombinatem, czyli na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Ujastek. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 2/3 tego skrzyżowania, czyli ta część od strony Alei Solidarności i od strony ulicy Ujastek już została wymieniona. Natomiast pozostała jeszcze ta trzecia część, czyli rozjazdy, które prowadzą w stronę Kopca Wandy, w stronę Pleszowa. I rzeczywiście od soboty będziemy wymieniać to stare torowisko na takie torowisko w technologii już właśnie tych płyt monolitycznych, czyli nie tylko, że prosty odcinek szyny, ale też cały rozjazd jest jakby zatopiony w taki jeden wielki blok żelbetu. To jest technologia, która jest trwała i właśnie jest dedykowana do takich miejsc, w których również po torowisku, a szczególnie właśnie na skrzyżowaniach przejeżdżają i samochody osobowe, i również komunikacja miejska, a przecież pod kombinat też trochę autobusów dojeżdża, zresztą tam jest pętla autobusowa.
5: I tam też jest spory problem z ciężarówkami, bo jednak masa zakładów różnych przemysłowych i często bardzo ciężkie ciężarówki jeżdżą, no niestety. Te okolice kombinatu to wyglądają trochę jak Grozny po bombardowaniu, asfalt pofałdowany, torowisko w stanie chyba agonalnym już niemalże, czyli takie też zwieńczenie trochę tego remontu Alei Solidarności, można powiedzieć.
9: No, dokładnie tak. Jeszcze dodajmy do tego budującą się cały czas S7 i też transport ciężki, który no, między innymi tamtędy prowadzi, więc rzeczywiście tamto miejsce wymaga naszej uwagi. No i tak się właśnie dzieje. I tak się właśnie dzieje. Do tego jeszcze zostanie wyremontowany peron ten tramwajowy przy Alei Solidarności, zaraz jak się właśnie zjeżdża z w ulicy Ujastek w Aleję Solidarności, więc no, rzeczywiście te prace już doprowadzą do tego, że zarówno na wcześniejszym odcinku Alei Solidarności, która została wyremontowana również torowo, ten fragment jakby zostanie dosztukowany. Ulica Ujastek też, tam tory przeszły renowację, więc pozostał rzeczywiście wcześniej przy okazji budowy ulicy Gołomskiej zostało wyremontowane również przecież torowisko do Pleszowa, więc rzeczywiście został ten rozjazd w kierunku właśnie Pleszowa do zrobienia, no i to się aktualnie dzieje, więc tramwaje, które normalnie jeździły do Pleszowa, no siłą rzeczy nie będą mogły tamtędy przejechać, natomiast ruch tramwajowy na tej osi Aleja Solidarności, Ujastek, Aleja Solidarności, tam tramwaje na tej linii będą jeździć normalnie. Dla kierowców też nie ma tam jakichś specjalnych utrudnień w znaczeniu, że tak jak teraz mogą tak podczas trwania tego remontu również będą mogli z Alei Solidarności przejechać w Ujastek i z Ujastka przejechać w Aleję Solidarności. Tyle, że właśnie na tym końcowym odcinku Alei Solidarności już przy kombinacie będą korzystać tylko z tej północnej jezdni, czyli z tej, która normalnie prowadzi w stronę Placu Centralnego, więc właśnie na tym ostatnim fragmencie, między innymi od wiaduktu tego nad S7, no tak z grubsza, tam kierowcy będą po prostu mieli po jednym pasie ruchu właśnie na tamtej jezdni do dyspozycji, a przypomnijmy, normalnie to są po dwa pasy w jedną i w drugą stronę, więc no to jest jedyne tutaj utrudnienie dla kierowców, że rzeczywiście na tym ostatnim odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Ujastek tam kierowcy będą mieli do dyspozycji po prostu jeden pas ruchu w jedną, jak i w drugą stronę, więc to jest całe utrudnienie dla kierowców. No, mamy nadzieję, że tutaj nic nie stanie na przeszkodzie i żadne nieoczekiwane sytuacje nie wynikną w tak zwanym międzyczasie i uda się ten remont przeprowadzić względnie szybko.
5: Względnie szybko to znaczy?
9: Względnie szybko to znaczy, że całość robót jest planowana do zakończenia zaraz na początku lipca, dokładnie to 3 lipca. Natomiast te kłopoty związane z przejazdem samochodów po jednym pasie ruchu, one powinny się zakończyć po 2 tygodniach, czyli w połowie czerwca.
5: Tam chyba też okablowanie państwo wymienią na tym węźle.
9: No tak, to jest jakby zupełnie naturalne, kiedy są rozmontowane tory, kiedy jest rozmontowane to, torowisko, to również jest wymieniana sieć trakcyjna. Zresztą tak samo było, kiedy remontowaliśmy torowisko w ciągu Alei Solidarności. Tam na całym odcinku również trakcja została wymieniona, łącznie ze słupami, więc to zawsze, to jest jakby w pakiecie, gdy idzie o tego typu remont.
5: Czy zmieni się jakoś organizacja tej pętli autobusowo-tramwajowej przy kombinacie, czy ona zostanie w dotychczasowej formule tylko odświeżona?
9: Nie, my tam nie ingerujemy jakoś w osie jezdni, w przebieg torów w tamtym miejscu. Tak jak było, tak będzie, tyle że to wszystko zostanie odnowione, naprawione, poprawione.
13: W przypadku autobusów nie ma tutaj żadnych zmian. Wszystkie linie autobusowe kursują tak jak zwykle. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Natomiast 16 jedzie przez Aleję Solidarności, Jastek Mogilski do zajezdni w Nowej Hucie. 21 jedzie przez Aleję Jana Pawła II oraz Ptaszyckiego. No i następnie i Gołomska do Pleszowa. Linia 22 z Borku Faenckiego do Alei Solidarności, Ujastek, no i zajezdnia Nowa Huta, a 75 też po trasie czasowo zmienionej przez Jana Pawła II, Ptaszyckiego do Bardosa.
5: Więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
15: Co słychać w Krakowie?
14: To, czego nie widać. Pod takim tytułem kryje się wystawa fotografii w Ośrodku Kultury Norwida, którą będzie można zobaczyć już od przyszłego wtorku. Wystawa jest zwieńczeniem całorocznych warsztatów filmowych uczniów klas fotograficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Młodzi twórcy przekładali filmowe tematy na własny język wizualny, a efekt końcowy, jak podkreślają kuratorki wystawy, jest zaskakujący.
15: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
16: Klaudia Kot, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Kryją się za tytułem naszej wystawy zadania, ćwiczenia fotograficzne, które dawałyśmy uczniom i uczennicom podczas plenerów, które odbywały się bezpośrednio po obejrzanym filmie, właśnie w kinie Sphinx. To są różne perspektywy, różne spojrzenia młodzieży na zadawane tematy. Ubrałyśmy to w jeden, myślę, taki spójny tytuł, bo obejrzałyśmy kilka filmów i wydaje nam się, że to, czego nie widać, skupia w sobie te różne zagadnienia, od ćwiczeń fotograficznych po taką relację młodego człowieka z fotografią.
17: To jakie tytuły, jakie filmy miały inspirować? Małgorzata Fatalska, nauczycielka fotografii w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych. Filmy oglądaliśmy od października, więc tych tytułów troszeczkę się pojawiło. To był na przykład Hamnet, Głos Hind Rajab, Norymberga, Franz Kafka, czy też Wesele Andrzeja Wajdy ostatnio. Także te tytuły bardzo, bardzo różne. Raczej nowe filmy poza Wajdą w tym miesiącu, którego oglądaliśmy. Więc naprawdę taki przekrój bardzo duży. Filmy zawsze wybierała Kamila Kołacz, która pracuje właśnie w kinie Sphinx, do którego uczęszczaliśmy z uczniami i zależało nam przede wszystkim na takiej różnorodności filmowej, tak aby ten młody człowiek mógł się zetknąć z takimi różnymi współczesnymi tematami, nie zawsze łatwymi, ale na pewno potrzebnymi.
14: Skoro już wiemy, co kryje się za tytułem tej wystawy, to na co panie chciały zwrócić uwagę wśród swoich uczniów?

0: było tam pole do popisu. My chciałyśmy przede wszystkim, żeby oni, oglądając te filmy, przetwarzali w sobie te swoje uczucia, różne przemyślenia. Często to były bardzo emocjonalne seanse. Niejednokrotnie zdarzyło się, że uczniowie płakali na filmach. Bardzo niektóre tematy ich poruszały. Więc tym bardziej te fotografie później, no, były takie naprawdę od nich, tak? Że no, czuć było w nich te emocje, te wszystkie przemyślenia, to, co się zrodziło podczas seansu, podczas też dyskusji po filmie. Więc niektóre fotografie są bardzo mocne i myślę, że naprawdę warto je zobaczyć i wysłuchać też głosów uczniów i uczennic, co oni mają do powiedzenia na temat tych zdjęć.
1: To teraz nieśmiało pozwolę sobie Panie poprosić o wyjście na ten moment z roli nauczycielki, opiekunki grupy, która fotografowała poszczególne tutaj plenery czy przedmioty. Co zdaniem Pani jako fotografek najczęściej umyka nam na co dzień, naszej uwadze?
2: Myślę, że forma spojrzenia na zadany temat, powiedzmy, tak, który mamy pokazać za pomocą obrazu, bo jest to w pewnym sensie, a właściwie w dużej mierze, taka opowieść wizualna, czyli stawiamy sobie jakieś ograniczenia i to nam przeszkadza sfotografować, pokazać dany temat. Chciałyśmy warsztatowo podejść do uczniów i to im też przekazywałyśmy w trakcie plenerów, ale chciałyśmy, żeby nie zawsze w taki dosłowny sposób pokazywali dany temat i myślę, że to można by było tutaj zaznaczyć jako jeden z takich elementów, czyli chęć pokazania wszystkiego dosłownie, wtedy nam dużo, dużo umyka i właśnie z tego wykluł się też temat właśnie wystawy, żeby spojrzeć poza te ramy kadru, dopowiedzieć sobie, co autor, autorka miała na myśli, tak? I z jednej strony można być dobrym technicznie, tak? Wiedzieć dużo rzeczy związanych z tym, jak powstaje zdjęcie, mam tu na myśli tą rejestrację, a patrzenia uczymy się, no, tak naprawdę całe życie i my zwracałyśmy dużą uwagę na to, żeby byli uważni, tak, na to, co widzą, na to, co nas otacza, no bo plener odbywał się w Nowej Hucie, w miejscu, w którym na pewno każda osoba mieszkająca w Krakowie chociaż raz się pojawiła, więc tak naprawdę tematy życia codziennego pokazane w taki prosty sposób, ale czasem metafory.
0: My też bardzo chciałyśmy otworzyć uczniów na fotografowanie ludzi. Jest z tym bardzo duży problem w dzisiejszych czasach i mam wrażenie, że pogarsza się to z roku na rok, że po prostu jesteśmy nieufni wobec siebie. Młodzi ludzie też się wstydzą bardzo zagadać do kogoś, żeby na przykład obca osoba zapozowała i bardzo, bardzo właśnie starałyśmy się przekonać uczniów, że no najwyżej ta osoba ci odmówi, tak? Nic się takiego nie stanie, a warto po prostu budować te relacje międzyludzkie za pomocą fotografii. Fotografia od zawsze temu służyła i my jako nauczycielki obserwujemy, że coraz bardziej uczniowie chcą od tego odchodzić, więc my tym bardziej chcemy ich zachęcać, że człowiek zawsze jest ciekawym tematem. Zawsze się obroni, zawsze jest najciekawszy i żeby się nie bać tego kontaktu i żeby fotografować ludzi po prostu.
1: Czyli zdjęcia to są między innymi portrety, ale co jeszcze? Co podlegało ocenie? Jakie kryteria musieli tutaj spełnić uczniowie, aby praca trafiła na tą wystawę?
2: Na wystawie poza klasycznym wizerunkiem człowieka, tak bym to nazwała, pojawiają się też przedmioty życia codziennego, które opisują tych ludzi, ich przestrzenie, w których przebywają na co dzień, miejsca, w których przechadzają się gdzieś tam w różnych zakamarkach huty. Uczniowie też mogli dopracowywać ten temat w swoim wolnym czasie, więc są też inne lokacje w Krakowie. Myślę, że wrażliwy widz to zobaczy na wystawie, ale skupiałyśmy się też na detalach, na tym, żeby pokazać dwa kadry na jednym, czyli są też ekspozycje wielokrotne. No i to, co uczniowie wiązali z pokazaniem tak zwanego portretu bez twarzy, tak? Czyli jakieś przedmioty definiują nas, niekoniecznie musimy my na tym zdjęciu się znaleźć, żeby to zdjęcie było o nas. I wydaje mi się, że udało się to zrealizować.
1: To są zdjęcia czarno-białe, czy to są fotografie w kolorze?
2: Będą zestawy kolorowe i zestawy czarno-białe, więc cały wachlarz do wyboru.
1: Jak tutaj panie, już przygotowując tę wystawę, tworzyły tutaj właśnie kompozycję, całą opowieść?

0: Jak w ogóle wyglądał proces przygotowania ekspozycji?
1: Tworzenie ekspozycji zbiorowej zawsze jest wyzwaniem, dlatego że nam jako nauczycielkom przyświeca przede wszystkim myśl, że chcemy, żeby jak najwięcej uczniów mogło wyjść ze swoją twórczością i zawsze nam na tym bardzo zależy. Natomiast jest to wyzwanie, żeby tak różne estetyki i różne style, różne tematy połączyć w jedno. Także jest to wielogodzinna praca przy komputerze, przy selekcji, kontakt z uczniami, którzy też nie zawsze to jest łatwe, żeby nawet wyegzekwować od nich już te docelowe pliki i tak dalej. Tak, jest to selekcja przy komputerze, jest to obmyślanie, co z czym będzie dobrze wyglądało, z czego można stworzyć dyptyki, tryptyki, z czego można stworzyć jakieś miniserie, co można jakoś połączyć, żeby to wizualnie ze sobą wyglądało w sposób intrygujący i ciekawy. Także tak naprawdę to jest faktycznie praca od października. Ta wystawa powstawała przez kilka miesięcy i byłyśmy też bardzo otwarte na proces, bo od początku wiedziałyśmy, że ostatnie fotografie będą spływały jeszcze w maju i że musimy to w końcu połączyć w jakąś jedną opowieść, która owszem będzie różnorodna, ale to też musi ze sobą jakoś korespondować. Także wyzwanie było duże, ale mam nadzieję, że się udało.
0: Czyli wystawa jest tak naprawdę zwieńczeniem zajęć, jakie panie prowadziły.
2: Tak, zwieńczeniem zajęć i takim wspólnym mianownikiem tak naprawdę obejrzanych 8 filmów, tak, które opowiadały różne historie.
0: To zdradźmy może jednak pokrótce, co zobaczymy na wystawie tego, czego na co dzień nie widać. Czy możemy tak jakby przybliżyć, uchylić rąbka tajemnicy i jaka była ta uczniowska interpretacja obejrzanych filmów?
1: Na wystawie pojawiają się autoportrety, pojawiają się krajobrazy z Nowej Huty, pojawiają się różnego rodzaju detale, elementy życia codziennego, zdjęcia prania wiszącego w hucie. Jeśli chodzi o te autoportrety, o których wspomniałam, to już dziś mogę zdradzić, że jeden z autoportretów, który Państwo będą mogli zobaczyć na wystawie, w międzyczasie wygrał ogólnopolski konkurs fotograficzny na autoportret właśnie. Także ta praca będzie na tej wystawie, będzie można ją zobaczyć. Jest naprawdę wspaniała, świetna, naszego ucznia właśnie Mateusza. Także autoportrety, krajobrazy, różne elementy codzienności. Też zdarzają się jakieś martwe natury, także naprawdę bardzo duży przekrój.
2: I tutaj też tak naprawdę młodzież miała przekrój, jak wygląda praca w zawodzie fotografa i też w zawodzie fotografa, który organizuje wystawy. Więc jest to praca etapowa, która wymaga zaangażowania i na pewno takiej konsekwencji w działaniu i podtrzymywania tego entuzjazmu wśród uczniów od początku, od października aż do teraz, kiedy już wystawa będzie wieszana.
0: Jeszcze jedno pytanie tutaj krąży mi po głowie, mianowicie cały ten repertuar, ten zbiór 8 filmów, które uczniowie zobaczyli, miało służyć temu, żeby zainspirować, pobudzić do działania, nie miało być kalką 1:1. Jednym z filmów było Wesele Andrzeja Wajdy, a ten rok jest szczególny, bo obchodzimy stulecie urodzin Wajdy, to jest rok Wajdy, zatem czy wśród tych prac jest jakieś zdjęcie, które może nie bezpośrednio, ale w jakimś dużym stopniu nawiązuje właśnie do twórczości Andrzeja Wajdy, w końcu nie tylko reżysera, ale także artysty malarza.
2: Tutaj w kontekście wesela, w trakcie pleneru, uczniowie nawiązywali do wybranego przez siebie koloru, dlatego że, tak jak też było mówione na spotkaniu z Kamilą Kołacz, scenografia, która była budowana i projektowana pod realizację zdjęć do wesela, nawiązywała kolorystycznie do obrazów Stanisława Wyspiańskiego. I na wybranych przez uczniów pracach pojawiają się kolory, tak jak dostali zresztą też na zadanie i zinterpretowanie w taki sposób, tak, fotograficzny, obranie sobie jednego koloru i konsekwentnie szukanie tego koloru w różnych przestrzeniach Nowej Huty.
1: Kolor jest w ogóle bardzo trudny w fotografii, szczególnie dla osoby początkującej, uczącej się jeszcze tej dziedziny. Ja mam taką obserwację po kilku latach nauczania w szkole, że jednak uczniowie na początku łatwiej jest im operować tym językiem wizualnym czarno-białym. Jest jednak jakby w jakiś sposób on prostszy i tak dużo rzeczy nie rozprasza, więc na pewno ten plener związany z kolorami był dużym wyzwaniem dla nich, ale myślę, że sprostali zadaniu, że większość z nich sobie poradziła i że też to było takie zadanie właśnie, które było nastawione na poszukiwanie konkretnej barwy, który każdy sam decydował jakiej, więc było to takie mocno wyciszające i koncentrujące na jednej rzeczy, że oni tam na przykład zadecydowali, że będą szukali fioletu, no i chodzili i szukali elementów fioletowych. Także zadanie było mocno koncentrujące i też myślę, że im się podobało, że było to też takie, dużo było w tym zabawy i gry.
2: Te prace, które zostały wybrane do wystawy, do tego, żeby powiesić je w przestrzeniach przy Ośrodku Kultury, oczywiście oceniamy jak najwyżej, bo to są wzorowe prace. Natomiast wydaje mi się, że uczniowie sprostali tym zadaniom. Zmierzyli się też trochę ze swoimi granicami, które sobie stawiali, a efekt jest zaskakujący.
3: Wystawa potrwa do 19 czerwca. Wstęp wolny.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Nauka przez zabawę i wakacyjna przygoda w jednym miejscu. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza najmłodszych na letnie półkolonie pełne eksperymentów, warsztatów i odkrywania świata nauki. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty w pracowni kuchni molekularnej i rozmaite warsztaty rozwijające wyobraźnię. Zdaniem organizatorów dzieci czeka moc atrakcji i wrażeń.
5: Z mikrofonem przez Kraków.
6: Jakie będą tegoroczne wakacje?
7: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
6: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
7: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą. Ale nam również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
8: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa przez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
0: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było centrum, Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon, i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
7: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
0: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
7: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Kogiteonu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metodę działania świata.
0: Jakie jeszcze pracownie macie?
8: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody, mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium chemiczne.
0: A do jakiej grupy wiekowej Państwo adresują Waszą działalność?
7: Zapraszamy już dzieci w wieku od 3 lat, ponieważ posiadamy Akademię Dzieci, gdzie można się świetnie bawić, poznawać też, jak działa świat, jakie są procesy, które zachodzą w przyrodzie, jak zmieniają się pory roku, więc ten program dla takich maluchów jest bardzo bogaty i też opiera się na doświadczaniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami. Więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
0: Chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym, i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach i jakie one będą.
8: Tak, przygotowujemy się do organizacji półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania, i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. I będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy w poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
7: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do laboratorium smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy, jakich na przykład potraw nie należy łączyć, jak zdrowo się odżywiać, ponieważ też dbamy o taką, można by powiedzieć, naszą higienę i odżywianie, ale również o higienę psychiczną. Natomiast to, co jest ważne, też zarówno osoby, które uczestniczą w tych naszych zajęciach, nie tylko oczywiście kulinarnych, mogą korzystać z placu zabaw dla dzieci, który jest placem o charakterze naukowym. Mało tego, można również wyjechać windą na nasz dach bezpośrednio z obiektu Kogiteonu i zobaczyć, jak wygląda panorama Krakowa, a w tle oczywiście Tatry i Beskidy, z Królową Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowywujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Kogiteonu i nie tylko.
0: No właśnie, miałam to podkreślić, że ten dach Kogiteonu to jest właściwie polana.
7: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100, jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem. Jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
8: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji i odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączone z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
0: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
8: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
0: W takim razie wiemy już nieco więcej na temat półkolonii, jakie będą się odbywały w te wakacje na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. A co jeszcze w planach? Co Państwo jeszcze przygotowaliście dla tych, powiedzmy, nieco starszych, czyli mam tutaj na myśli m.in. także dorosłych?
8: Już teraz przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Kogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty, warsztaty, jak wiele też również atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Warto wspomnieć, że będzie to 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. To wydarzenie od lat pokazuje, że właśnie nauka może być fascynująca i nowoczesna, ale też dostępna dla każdego. Dlatego też zależy nam na budowaniu ciekawości, inspirowaniu ludzi do odkrywania świata właśnie poprzez doświadczenia.
0: Małopolska Noc Nauki z końcem września dopiero się odbędzie. Przed nami oczywiście okres wakacyjny, na który myślę wszyscy czekamy. Czy coś jeszcze Państwo mają w planach na ten szczególny, wyczekiwany czas?
8: Nieustannie pracujemy nad rozbudową naszej oferty wakacyjnej, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także nasze spektakle naukowe. Jest to takie wyjątkowe połączenie edukacji, emocji i widowiska. Ostatni spektakl przed wakacjami odbędzie się jeszcze w czerwcu i serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, którzy chcą zobaczyć naukę w naprawdę efektownym wydaniu. Spektakl naukowy Co w trawie piszczy? To interaktywny spektakl naukowy dla dzieci, który przenosi uczestników do fascynującego świata owadów, roślin i tajemnicy natury. Mali odkrywcy poznają niezwykłych mieszkańców łąki, dowiedzą się, jak działa przyroda i wezmą udział w efektownych eksperymentach naukowych. Podczas pokazu dzieci zobaczą kolorowe reakcje chemiczne, eksperymenty z powietrzem, wodą i światłem oraz mnóstwo zaskakujących ciekawostek przyrodniczych. Wszystko to tak naprawdę odbywa się w formie zabawy angażującej publiczności do wspólnego odkrywania świata i nauki. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że spektakl rozwija ciekawość, pobudza wyobraźnię i pokazuje, że nauka może być prawdziwą przygodą. Jest to idealna propozycja również dla przedszkoli, szkół oraz rodzinnych wydarzeń pełnych dobrej energii i edukacyjnej zabawy.
3: A po więcej informacji odsyłam Was bezpośrednio na stronę Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Zmieniamy temat. Bakterie kałowe, grzyby i pleśnie stężni solankowych zagrażają osobom korzystającym z takich instalacji. Główny Inspektorat Sanitarny wydał właśnie wytyczne dla zarządców tych coraz bardziej popularnych obiektów w polskich miastach. Powinni regularnie badać solankę w laboratorium i wymieniać ją, jeśli krąży w zamkniętym obiegu, a także czyścić i dezynfekować urządzenia. Czy to poprawi sytuację? Sprawdzał w naszym mieście Przemek Taranek.
5: To warto wiedzieć o Krakowie.
9: Wytyczne są zbyt ogólne, uważa profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która jako pierwsza wykryła patogeny w mgiełce przy krakowskich tężniach.
10: Oczekiwałam, że będzie jasno napisane, jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki.
9: Tężnie od początku są utrzymywane w najwyższym standardzie sanitarnym, zapewnia z kolei Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
11: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
12: A jak często jest wymieniana solanka?
11: Minimum raz w sezonie.
9: Sezon trwa od kwietnia do listopada. Profesor Wolny-Kołatka radzi omijać tężnie i zamiast tego wybrać się do lasu.
3: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że GIS zaleca zmianę nazwy miejskich tężni solankowych na obiekty małej architektury wodnej, tak aby nie sugerować prozdrowotnego działania tych instalacji.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
13: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
14: Te 200 w tym momencie daje Ci Meloradio.
13: O, dziękuję.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi.

0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, bo 11 latach się przekazał. No właśnie.
2: Ja już moja nagrała.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?